0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: sama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Po reklamie.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Mamy wtorek, 26 dzień maja, godzina 6 na zegarach, czas na raport Radia Gra.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy na początku tygodnia.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Stadion Sportowy Lotnicza przejdzie kompleksową modernizację infrastruktury lekkoatletyczno-piłkarskiej. Inwestycja obejmie przebudowę areny lekkoatletycznej oraz boiska piłkarskiego w układzie współdzielonym, co pozwoli na organizację wydarzeń sportowych o różnej randze. Nowa arena lekkoatletyczna będzie posiadać kategorię VA zgodną z wytycznymi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i World Athletics. W ramach infrastruktury powstaną także skocznie do skoków dal i wzwyż, rów z wodą do biegów z przeszkodami, rzutnia do pchnięcia kulą oraz wieża sędziowska. W centralnej części stadionu zaplanowano pełnowymiarowe boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej, spełniającą wymagania FIFA Quality. Obiekt będzie dostosowany do wymogów organizacyjnych 4. Ligi PZPN, a po rozbudowie trybun i zaplecza także do rozgrywek 3. Ligi. Inwestycja obejmie również budowę dojść, dojazdów, miejsc postojowych, infrastrukturę teletechniczną, a także systemy odwodnienia i oświetlenia całego kompleksu. Postępowanie przetargowe zaplanowano na koniec bieżącego roku, a rozpoczęcie prac budowlanych na 2027 rok. Prace potrwają około 18 miesięcy. Ich szacunkowa wartość to około 20 milionów złotych.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Kompleksowy remont przejdzie także szkoła podstawowa nr 83 przy Alei Boja Żeleńskiego 32. Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał już umowę z wykonawcą. To kolejny ważny projekt poprawiający warunki nauki i codziennego funkcjonowania uczniów, nauczycieli, a także całej społeczności szkolnej. Zakres prac jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. termomodernizację budynku głównego, łącznika i sali gimnastycznej, remont elewacji oraz izolację ścian fundamentowych, wymianę pokrycia dachowego oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Do tego dochodzi modernizacja odwodnienia wraz ze zbiornikami retencyjnymi i nowe oświetlenie zewnętrzne oraz monitoring. Koszt realizacji tego zadania to około 3,5 miliona złotych. Termin realizacji to 7 miesięcy. Budowa węzła przesiadkowego Dubois Drobnera we Wrocławiu wchodzi w kolejny etap. Zakończono już prace związane z budową sieci podziemnych, a obecnie rozpoczął się montaż rozjazdu na skrzyżowaniu ulic Drobnera, Łokietka i Rydygiera. W najbliższych tygodniach kontynuowane będą roboty przy warstwie pomocniczej na ulicach Dubois i Drobnera, a w czerwcu ruszą prace brukarskie. W ramach inwestycji powstaną nowe jezdnie, chodniki, drogi rowerowe oraz przejścia dla pieszych. Przewidziano również nasadzenia. Pojawi się 8 drzew oraz ponad 330 krzewów i pnączy. Zakończenie prac planowane jest na kwiecień przyszłego roku. Wartość projektu wynosi blisko 42 miliony złotych, z czego prawie 33 miliony stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.
2: Twoje sprawy.
1: Trwa rekrutacja do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. W poniedziałek w raportach szczegółami na jej temat dzieliła się Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. W tym roku uczniowie i rodzice muszą przygotować się na zmiany, które mają usprawnić cały proces.
3: W tym roku przygotowaliśmy 8100 miejsc w liceach ogólnokształcących, w technikach i w szkołach branżowych. I uwaga, w tym roku są dwie bardzo ważne zmiany. Po pierwsze, do systemu dołącza Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej. I po drugie, jeżeli osoba dostanie się w pierwszym etapie do szkoły, ale jednak zmieni zdanie i będzie chciała wziąć udział w drugim etapie i spróbować swoich sił w innej szkole, to będzie musiała z tego miejsca zrezygnować. To ma na celu właśnie takie usystematyzowanie i usprawnienie całego tego naboru, bo dzięki temu jest więcej miejsc w drugim etapie rekrutacji i nam też zależy, żeby ten wybór szkoły od początku był taką decyzją bardzo przemyślaną.
1: Tradycyjnie już cały proces prowadzony jest online.
3: Tutaj nie trzeba wychodzić z domu, wystarczy wejść na rekrutacje.edu.wroclaw.pl. I tam można właśnie rekrutować się do szkoły. W tym roku, podobnie jak w ubiegłych latach, pomaga rodzicom w przejściu całego tego naboru wirtualny asystent, który podpowiada, co trzeba zrobić, jakie załączniki dołączyć, krok po kroku prowadzi przez cały ten system rekrutacji. Wiemy, że cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem, można z niego korzystać o każdej porze dnia i nocy. Tam są sprawdzone informacje, pełne informacje i naprawdę one pomagają i rodzicom, i uczniom w rekrutacji.
1: W tym roku na uczniów czekają nowe kierunki.
3: Warto pamiętać, że od września w 4 wrocławskich technikach uruchamiamy nowe klasy, klasy z innowacjami dronowymi, a w 2 innych szkołach nowy zawód, technik gospodarki nieruchomościami. Tutaj nowości obejmują m.in. rozszerzenie zajęć praktycznych, współpracę z daną branżą, wykorzystanie nowoczesnych technologii, więc naprawdę warto tutaj zapoznać się z tą ofertą i może akurat to będzie dla Was.
1: Warto dodać, że miejsc w placówkach w mieście jest więcej niż tegorocznych ósmoklasistów.
3: Jak co roku w rekrutacji przygotowaliśmy więcej miejsc niż mamy ósmoklasistów we wrocławskich szkołach i robimy to naprawdę świadomie, bo od lat wiemy, że do naszych szkół aplikują też uczniowie z innych miejscowości i tak szacunkowo 30% uczniów w szkołach ponadpodstawowych we Wrocławiu to są właśnie uczniowie spoza Wrocławia, stąd ta większa liczba miejsc.
1: Rekrutacja kończy się w piątek. Szczegóły znajdziecie na stronie rekrutacje.edu.wrocław.pl. A w środę we Wrocławiu ponownie zawyją syreny alarmowe. I od razu uspokajamy, nie będzie to żaden test, a duże, zorganizowane ćwiczenia lokalnych służb pod hasłem Na Dodrze 2026 – Bezpieczne osiedle. Główne działania obejmą rejon dworca na Dodrze, parku Staszica oraz ulicy Łowieckiej. Musicie liczyć się tam ze wzmożonym ruchem wozów strażackich, działaniami ratowniczymi i organizacją punktów ewakuacyjnych. Symulacja ma na celu sprawdzenie gotowości operacyjnej oraz utrwalenie właściwych zachowań na wypadek sytuacji kryzysowej. To wyłącznie rutynowy, kontrolowany trening, podkreśla magistrat.
2: Wiadomości Radia Gra.
1: 3 dni, 14 ścieżek tematycznych, ponad 200 mówców oraz kilkadziesiąt wydarzeń otwartych dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia w części festiwalowej. Tak prezentuje się program kongresu i festiwalu psychologicznego Remind, który odbędzie się w naszym mieście pomiędzy 22 a 24 czerwca. Wydarzenie zgromadzi kilka tysięcy uczestników i ponad 200 badaczy i praktyków z Polski i zagranicy, którzy będą obalać mity i mylne przekonania oraz przekazywać rzetelne, opartą na dowodach naukowych, wiedzę psychologiczną. W gronie prelegentów są wybitni eksperci, tacy jak psycholog Robert Cialdini, a gościem specjalnym będzie polska noblistka Olga Tokarczuk. Udział w wydarzeniach festiwalowych jest otwarty, natomiast bilety na część kongresową i koncert Remind, chcę to powiedzieć, użytkownicy aplikacji Nasz Wrocław mogą zakupić z 40% zniżką. W poniedziałkowych raportach Radia Gra zachęcaliśmy Was do odwiedzenia wystawy Bądź dobry jak chleb, która do końca maja jest prezentowana w Centrum Handlowym Borek. To próba przybliżenia codzienności w placówkach Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, wyjaśnia prezes wrocławskiego koła tej organizacji Rafał Peroń.
4: Zdjęcia naszych mieszkańców, ale też zdjęcia, które pokazują nasze działalności. Tutaj pojawia się zdjęcie streetbusa. Pojawia się też aktywności, które są takie może nie dodatkowe, ale inne oprócz tej takiej podstawowej, czyli zapewnienie schronienia. A mamy też takie zajawki z życia naszych mieszkańców, ludzi, którzy biorą udział na przykład w turnieju piłki nożnej. Autorem tych zdjęć jest przede wszystkim kierownik schroniska przy ulicy Bogodania, Dariusz Dobrowolski. Także pracownicy działu promocji, także i mieszkańcy nasi, którzy tutaj się pojawiają na tych zdjęciach, także robili te zdjęcia. Przybliżamy to, że nasze koło cały czas jest, cały czas funkcjonuje, że te osoby w kryzysie to nie są tylko te osoby, które czasami widać po prostu od razu, które rzucają się w oczy, będąc w tej bezdomności ulicznej, bo takie osoby właśnie najczęściej wpadają w oko, że tak się wyrażę. Natomiast to są te wszystkie osoby, ci nasi mieszkańcy, którzy trafili do naszych placówek i tam próbują odbudować swoje życie na nowo.
1: Wystawa ma też pokazać inną stronę bezdomności.
4: Osoby, które trafiają, to generalnie z założenia już wiemy, że chcą coś zrobić ze swoim życiem. Będą w naszych placówkach, taką pomoc mogą dostać, aby coś z tym właśnie zrobić. No, jak widać, są uśmiechnięte, są radosne, ponieważ te czynności, w których biorą udział, dają poczucie satysfakcji, poczucie spełnienia. No i dlatego postanowiliśmy się podzielić tym z mieszkańcami Wrocławia.
1: Przy okazji zapytaliśmy o aktualną sytuację we wrocławskich noclegowniach.
4: W tej chwili to jest tak, że w każdej placówce mam komplet, ale jak właściwie sobie liczyłem, to wyszło, że jest w tym momencie 320 osób w każdej naszej placówce prowadzonej przez koło wrocławskie, więc to nie jest jakaś taka ogromna ilość, bo w okresie zimowym było pod 500. Generalnie jest tak, że nasze placówki są obłożone, jeśli chodzi o stan, no ale każda osoba, która się pojawi pod drzwiami, jak to Święty Brat Albert mówił, otrzyma pomoc.
1: Wstęp na wystawę jest bezpłatny. I to były najważniejsze tematy z poniedziałku. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl.
0: Słoneczne prognozy pogody na wtorek dla Wrocławia. Od samego rana już niecałe 20 stopni Celsjusza, 16-17 i ta temperatura bardzo szybko rośnie do 28-29 nawet dzisiaj w ciągu dnia. Takiej gorączki możemy się spodziewać, zatem nawadniamy się, no i w kolejnych dniach nadal słonecznie i ciepło. Dzień dobry, już po szóstej.
5: A wszystko
0: dzisiaj mamy
5: zgadza.
0: Jedno takie wyjątkowe święto w kalendarzu.
5: To prawda i będziemy się na nim skupiać i wracać do niego niejednokrotnie, ale zostawmy jeszcze taką nutkę tajemniczości.
0: No właśnie, jakby ktoś był jeszcze za bardzo zaspany. Oliwia Ciszewska.
5: Mamy mnóstwo niespodzianek na dziś. Piotr Olszewski. Dzień dobry, cześć, gramy.

0: Rano i dobrze, dobry wtorkowy poranek i dobra wtorkowa pobudka. I to jest taka śpiewająca pobudka. Powiedzmy to już chyba wprost. Do wszystkich mam, mamusiek, prawda?
1: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka. No i przede wszystkim zadowolenia z tych dzieciaków, które są często młodsze, starsze, no ale i tak cieszą.
0: Oto to, a jeśli taka mama ma na imię dodatkowo Ewelina, Paulina, Angelika albo Filip, to już w ogóle ma podwójny świt. Dobra, może bez Filipa.
1: Nie no, może jakiś Filip czuje się mamą.
0: Oczywiście,
1: no to tak, to też wszystkiego najlepszego. Co ciekawe, mamy również dzisiaj Światowy Dzień Drakuli.
0: I Dzień Samolotów z Papieru. Może nie jedna mama dostanie taki bilet na samolot. Niestety, z papieru.
2: Reklama.
3: Tak się robi Dzień Mamy. To jej należy się korona.
4: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
6: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
11: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
10: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
11: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na Dzień Mamy mają.
10: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
11: No.
12: Dzień Mamy w Media Expert.

0: bezkątowe. A w Netto teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Za chwilę wrócimy do grania. Pozdrawiamy wszystkich, którzy już obudzeni, przebudzeni i w drodze. I teraz będzie coś dla tych, którzy są w drodze na rowerach, bo we Wrocławiu przybywa nowych wiat rowerowych, takich wypasionych, zamykanych.
1: A ostatnia, która powstała, to ta w centrum miasta, na podwórku przy skrzyżowaniu ulic Szewskiej i Wita Stwosza. Dość wyjątkowy obiekt, jak to mówią sami urzędnicy. No i cieszymy się, bo obecnie w mieście mamy 13 wiat, w których można bezpiecznie zostawić swój rower.
0: Wspaniale, pięknie. Mamy nadzieję, że rowery doczekają się też parkingów wielopoziomowych, specjalnych myjni rowerowych.
1: O, tak, tak. Zarówno tych bezdotykowych, jak i tych automatycznych.
0: O, to, to. I tylko, żeby nikomu nie przychodziło, aby prawa i obowiązki rowerów zrównywać w całości z tymi samochodowymi, bo moment i będziemy mieli we Wrocławiu sieć miejskich rowerowych parkomatów.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ale Farben, Body Talk, to już za nami w Radiu Gra.
1: Przed nami jeszcze wspaniała diwa, kobieta, Bonnie Tyler. Holding out for a hero. Będziemy szukać tych bohaterów. Jeszcze przed godziną siódmą.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
3: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
2: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
3: A każdy dzień to nowa przygoda.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Słoneczne prognozy pogody na wtorek dla Wrocławia. Od samego rana już niecałe 20 stopni Celsjusza, 16-17 i ta temperatura bardzo szybko rośnie do 28-29 nawet dzisiaj w ciągu dnia. Takiej gorączki możemy się spodziewać, zatem nawadniamy się, no i w kolejnych dniach nadal słonecznie i ciepło.
12: To jest Gra FM.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 o 7.00. Oczywiście kolejne najświeższe informacje, a my informujemy i przypominamy, że na 27 dzień maja, czyli na jutro, zaplanowano ćwiczenia służb nad Odrze 2026, bezpieczne osiedle. Tymi działaniami będą objęte okolice dworca PKP nad Odrze, Parku Staszica, ulicy Łowieckiej i wybranych obiektów, a cała akcja jest częścią programu miejskiego Bezpieczny Wrocław.
1: Trzeba uzbroić się w cierpliwość i wiedzieć, że będzie się działo już jutro od godziny 8.30 do 13.00. Wtedy też mieszkańcy Wrocławia mogą usłyszeć syreny alarmowe, zobaczyć pojazdy, patrole służb, ale spokojnie, nic się nie będzie działo, to tylko ćwiczenia. Radio

0: już bardzo blisko 7 na zegarze, a więc kawa, kubek, filiżanka w dłoni. Chociaż o poranku widziałem kiedyś takie badania amerykańskich naukowców, ludzie jednak stawiają na kubki, nie filiżanki, bo to potrzebna większa porcja energii jest. Nie?
1: A w tym kubeczku to podobno woda z cytryną jest najzdrowsza o poranku.
0: Naprawdę?
1: No, tak słyszałam.
0: Nasz ekspres tego nie podaje chyba.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tanie
2: masz. Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
3: Najwspanialszą.
2: Czy ja mam zawsze rację?
3: Zawsze.
2: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
3: Najlepszy.
2: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
4: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
5: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
6: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
5: No, ładne kwiatki.
6: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
7: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
11: Mamy wtorek, 26 dzień maja i godzinę 7 na zegarach. Czas na kolejny raport Radia Gra.
12: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, zapraszam. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu szykuje się do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla Zielonego Klina Południa. Środki na ten cel zostały już zatwierdzone. Zagospodarowanie ponad 65-hektarowego terenu podzielono na trzy etapy. W pierwszej kolejności powstanie główny ciąg komunikacyjny północ-południe, część elementów małej architektury oraz rozpocznie się zalesianie. Ten etap ma zakończyć się do 2029 roku. Drugi etap przewidziany do 2030 obejmie budowę kolejnych alejek, dalsze prace związane z małą architekturą i kontynuację zalesienia. W trzecim etapie w kolejnych latach planowana jest realizacja obiektów rekreacyjnych, takich jak place zabaw, boiska, pump track czy amfiteatr. Propozycje tych obiektów będą zgłaszane przez mieszkańców w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Zielony Klin Południa ma zatem pełnić funkcję leśną, rekreacyjną, sportową i kulturalną. Dodajmy, że istotnym elementem inwestycji będzie również system retencji wód opadowych z naturalnym zbiornikiem przy ulicy Buforowej, który połączy się z mniejszymi rozwiązaniami retencyjnymi na całym terenie. Za realizację tej części odpowiadać będzie wrocławskie MPWiK.
13: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
12: Za nami oficjalne otwarcie dworca kolejowego w podwrocławskiej Oleśnicy po gruntownej przebudowie. Inwestycja, przypomnijmy, kosztowała około 59 milionów złotych. Uroczyste otwarcie nastąpiło wczoraj.
14: Bardzo nam zawsze zależało, żeby to miejsce nabrało nowego blasku, z zachowaniem oczywiście tych elementów architektury i historii. Dworzec zawsze wpisywał się w tożsamość Oleśnicy, w tożsamość naszego miasta. Zawsze był piękną wizytówką i oknem na świat.
12: To był Adam Horbacz, burmistrz Oleśnicy. O poranku w raporcie zmieniamy temat. Aktywiści interweniują w sprawie prac na elewacji w budynku administracyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Twierdzą, że ten jest zasiedlony przez wróble i jeżyki, a prowadzone prace zagrażają życiu ptaków.
15: To, co na razie tutaj policja zrobiła, to rozszczelnili wyłącznie plandeki i siatki miejsca, które nagraliśmy na początku i przenieśli się właśnie tutaj, a tutaj gniazd jest pełno, są również jeżyki, mamy też takie nagrania i w takiej sytuacji tutaj w ogóle nie powinno być tych rusztowań, nie tylko nawet siatek. Te prace należy przerwać. Według zaleceń ornitologicznych 10 metrów od gniazda, tu gniazda są co kawałek, tu nie wolno prowadzić prac. Tu jest obowiązek te prace po prostu zatrzymać i dochodzi tutaj nie tylko do naruszenia zakazów z ochrony przyrody, ale także i przede wszystkim do znęcania nad zwierzętami, bo to, że ten wróbel tam się dobija, nie może się dostać do tych pitstop, nie może ich nakarmić, karmić. To jest ryzyko ich śmierci głodowej i to jest gigantyczny stres dla obu zwierząt.
12: Mówiła Zuzanna Pietrowska z Fundacji Animal Kulum.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Co szósty Polak nie wie, co zrobić w przypadku kradzieży numeru PESEL. Tak wynika z najnowszego raportu portalu chrońpesel.pl. Numer PESEL można zastrzec na trzy sposoby: w aplikacji mObywatel, na stronie internetowej gov.pl lub osobiście w urzędzie. Dzięki temu nikt nie weźmie na nas pożyczki.
0: Zastrzeżenie nie uchroni nas przed wszystkim.
16: Nie chroni nas, jeśli przestępcy zakupią na nasze nazwisko drogi sprzęt z odroczonym terminem płatności, wypożyczą luksusowy samochód czy wynajmą mieszkanie.
0: Bartłomiej Drozd z portalu chrońpesel.pl tłumaczy, że chodzi również o praktyczną ostrożność: nie udostępniać PESEL-u bez powodu, nie przesyłać w komunikatorach, chronić też dowód osobisty w jego fizycznej formie.
12: Tyle Igor Skrzypek. W Radiu Gra czas na raport sportowy o poranku. Rafał Jędraszek, zapraszam. Piłkarki ręczne KPR-u gminy Kobierzyce zakończyły sezon Superligi na czwartym miejscu, co zapewniło im prawo startu w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Wracamy więc tej okazji do ostatniej kolejki, kiedy drużyna z Kobierzyc pokonała Enea MKS Gniezno 38-26. Po meczu wyróżniono Annę Maczek, która przekroczyła barierę 500 bramek zdobytych dla zespołu. Klub pożegnał także 5 zawodniczek odchodzących po zakończeniu sezonu: Patrycję Chojnacką, Justynę Świerczek, Iwanę Gakidową, Paulinę Stapurewicz oraz Sofię Holińską. Powtórzmy więc, KPR gminy Kobierzyce zakończył rozgrywki na czwartej pozycji, co daje drużynie szansę na rywalizację na arenie międzynarodowej w kolejnym sezonie. W nocy we Wrocławiu ciśnienie spadło do poziomu 1028 hektopaskali. Obecnie przez kilka godzin pozostanie stabilne, ale przed południem zacznie dalej spadać, by mniej więcej jutro o tej porze osiągnąć okolice 1018 hektopaskali. Ale ten spadek nie będzie miał znacznego wpływu na dzisiejszą aurę. Ta słoneczna, pogodna i we Wrocławiu termometry pokażą gdzieś maksymalnie 28 stopni Celsjusza.
17: Kolejny piękny majowy dzionek przed nami. Tak to się wszystko zaczyna.
11: A ja się tylko zastanawiam, jak długo jeszcze tak będzie. No bo w końcu lato musi być chłodniejsze, prawda? No, jesteśmy w Polsce.
17: Zwykle tak bywa, rzeczywiście. Oby tym razem udało się to odczarować, a czarować też za chwilę będziemy w horoskopie. Piotr Kolszowski
11: i Oliwia Ciszewska. Gramy!

0: poranna pobudka na tej fali w radiu gra właśnie. I teraz jak zwykle o tej porze budzą się wszystkie skowronki i patrzą w stronę gwiazd, bo oto horoskop przed nami.
1: No właśnie, chociaż to słońce może przeszkadzać nam trochę w patrzeniu na gwiazdy. Ale lecimy naszym pociągiem do gwiazd, bo tu jak zwykle nie ma nudy. Mars znajdzie się we wtorek, czyli dziś, w kwadraturze z Plutonem.
0: Kwadratura Plutona i wszystko.
1: A więc nie należy przesadzać z ryzykiem. Także dzisiaj bezpiecznie. Z kolei słońce będzie w trygonie z Plutonem i to pomaga nam odkrywać nowe możliwości i zachęca nas, aby przełamywać bariery, no i różne uprzedzenia. A co to oznacza bardziej? Postarajmy się spróbować czegoś nowego, ale niech to nie będą lepiej sporty ekstremalne. Bliźnięta będą dzisiaj pewne siebie, ale nie powinno to nikogo dziwić. Rak zaś poczuje, że potrzebuje chwili oddechu od obowiązków, także lepiej nie planować zbyt dużo na dzisiaj.

0: i dobrze, tak, budzimy się z wami na tej fali. Teraz też będzie news, który może przebudzić. Uwaga, historia pewnego rolnika. Facet ma niewielką działkę w północnej części Brazylii, natomiast od dłuższego czasu borykał się na niej z jednym zasadniczym problemem. Nie miał wody. No to postanowił wykopać studnię głębinową, dowiercił się do blisko 40 metrów i udało się. Popłynęła. Ale nie woda, tylko ropa naftowa.
1: I jeśli myślicie, że szczęściasz z niego, to nic bardziej mylnego. Rolnik zgłosił to znalezisko do urzędu. Przyjechał prawie cały rząd ze swoimi ekspertami. No i zabronili mu działki sprzedawać. Zabronili też wchodzić na teren odwiertu. I co najważniejsze, zabronili kolejnych odwiertów. No, czytaj, jak wody nie było, tak nie ma.
0: Gdyby tylko wiedział wcześniej, nie? Co go czeka. Można powiedzieć, mądry Polak po szkodzie.
1: No, gdzie? No, Polak w życiu by tego nigdzie nie zgłaszał. Żadnej szkody by nie było.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
7: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
8: Najwspanialszą.
7: Czy ja mam zawsze rację?
8: Zawsze.
7: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
8: Najlepszy.
7: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
9: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na Ciebie liczyć.
12: Mamo, co ja bym bez Ciebie zrobił?
11: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
13: A Wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
14: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
15: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
16: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
17: Po reklamie.
18: To jest Gra FM.
19: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Dobrze wam gramy o poranku w radiu Gra FM Wrocław na 95.1. A teraz uwaga dla wszystkich korzystających z parkingu przy Magnolia Park. Jak może już słyszeliście, od 1 czerwca wchodzą zmiany, opłaty i w ogóle system bezbiletowy. A co to oznacza? Że to kamery będą sczytywały przy wjeździe i wyjeździe numery rejestracyjne, a to z kolei może nieco utrudniać życie na przykład kierowcom korzystającym z centrum obsługi mieszkańców Urzędu Miasta.
1: No bo jak ktoś przyjedzie przerejestrować auto, to często będzie tak, że wjazd odbędzie się na jednych tablicach, a wyjazd już na innych.
0: No niezłe, co? I w takich właśnie przypadkach trzeba to zgłosić w punkcie obsługi klienta w Magnolii. Tam zmienią co trzeba w systemie i już będziemy mogli wyjechać bez opłat.
1: Oczywiście pod warunkiem, że wyrobimy się w 2 godziny, bo tyle będzie trwać standardowo parkowanie bezpłatne.
0: I tu znowu pojawia się gwiazdka, no bo przecież mamy kino, a wiecie jak jest, reklamy, jeszcze raz reklamy, no i w końcu film. To w życiu się człowieku w 2 godziny nie wyrobisz.
1: No, ale i to można przedłużyć i wtedy dostajemy 3 godzinki parkowania za free.
0: Tak, 3 godzinki.
1: No co?
0: No na takim Titaniku już bym się nie wyrobił.
1: Please.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Talk to you na antenie Radia Gra, taki hit od samego rana. Budzimy się razem.
1: Tak, tak. I zostajemy na pokładzie, bo za chwilę wypłyniemy na szeroką wodę. Do ósmej u nas jeszcze między innymi Roxy i na szeroką wodę.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I co, zapisałeś się już na studia?
7: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
6: Sprawdź Uniwersytet DSWiTEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
7: Brzmi jak miejsce dla mnie.
8: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSWiTEIS. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiTEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: W nocy we Wrocławiu ciśnienie spadło do poziomu 1028 hektopaskali. Obecnie przez kilka godzin pozostanie stabilne, ale przed południem zacznie dalej spadać, by mniej więcej jutro o tej porze osiągnąć okolice 1018 hektopaskali. Ale ten spadek nie będzie miał znacznego wpływu na dzisiejszą aurę. Ta słoneczna, pogodna i we Wrocławiu termometry pokażą gdzieś maksymalnie 28 stopni Celsjusza.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław. O 8 u nas oczywiście kolejne informacje w raporcie. A my przypominamy, też taki news wpada i krąży po sieci. Cieszy się dobrym odbiorem, pozytywnym chyba, bo dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które to zostało wczoraj uroczyście przekazane, czy też dokumenty zostały podpisane, o może tak, powstaną we Wrocławiu dwa pełnowymiarowe boiska piłkarskie przy Niepodległości oraz przy Kosmonautów.
1: I jak sam wiceprezydent Wrocławia mówi, pan Mateusz Żak, dofinansowanie będzie dotyczyło zarówno nowej nawierzchni tych boisk, jak i trybun, oświetlenia, alejek. No, będzie tutaj kompleksowa robota zrobiona, no i mam nadzieję, będziemy się tylko z tego cieszyć.
0: Nic, tylko grać.

0: już za chwilkę, już za moment, kolejny raport, prognoza pogody, choć myślę, że ta dzisiaj nie będzie nas zaskakiwać.
1: To będą dobre wieści.
0: Całe mieście. To już za chwilę w Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Hot grill.
13: Arilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Po reklamie.
1: Wtorek mamy w kalendarzu 26 dzień maja, jest 8 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
18: Kolejna wrocławska szkoła przejdzie dużą metamorfozę. Tematem planowanej inwestycji w podstawówce numer 83 zaczynamy ten raport. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zakres prac jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. termomodernizację budynku głównego, łącznika i sali gimnastycznej, remont elewacji oraz izolację ścian fundamentowych, wymianę pokrycia dachowego oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Do tego dochodzi modernizacja odwodnienia wraz ze zbiornikami retencyjnymi i nowe oświetlenie zewnętrzne i monitoring. Koszt realizacji całego zadania to około 3,5 miliona złotych. Prace potrwają 7 miesięcy.
19: O tym się mówi we Wrocławiu.
18: Jutro odbędzie się premiera komiksu Obietnica, opowiadającego historię o zesłańcach na Sybir. Komiks autorstwa Juliusza Woźnego, który odpowiadał za scenariusz, i Dawida Biernata, zajmował się grafiką, ukaże się przy okazji 15. zjazdu dyrektorów szkół i placówek oraz prezesów stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające zesłańców Sybiru. Zjazd we Wrocławiu rozpocznie się jutro i potrwa do piątku. W programie wykłady, projekcje filmowe, zwiedzanie wystaw, m.in. ekspozycji Golgota Wschodu, prezentacja wypracowanych we Wrocławiu metod i form nauczania o losach Sybiraków, a także premiera i prezentacja właśnie najnowszego komiksu o tej tematyce. Komiks opowiada prawdziwą historię. Ryszard Janosz, wywieziony z całą rodziną, trafił na Sybir jako niemowlę. Przeżył tylko dzięki poświęceniu i odwadze rodziców. Wydanie komiksu było możliwe dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu ze strony Wrocławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. A teraz wybiegamy do najbliższego weekendu i do Dnia Dziecka. Z tej okazji na szereg atrakcji wprost ze świata dźwięków zaprasza tego dnia Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. O programie, jaki przygotowano dla najmłodszych, opowiada Radiu Gra Agnieszka Grodzień-Gaczyńska z NFM-u.
3: Warsztaty będą różnorodne, bo warsztat dla tych najmłodszych dzieci od 0 do 3 lat. Będą to muzyczne poranki dla maluchów, które opierają się o koncepcję muzykalniania profesora Gordona, ale też o metodę rytmiki Emila Rzeka-Dalcroza. To są takie 45-minutowe wydarzenia muzyczne, w których dzieci będą mogły poruszyć niemal wszystkie swoje zmysły przy muzyce wykonywanej na żywo przez naszych artystów.
18: Dodajmy, że szczegóły i cały program dotyczący Dnia Dziecka organizowanego w NFM-ie znajdziecie na stronie Narodowego Forum Muzyki.
19: Wiadomości ogólnopolskie.
18: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, dziś w wielu miejscach będzie gorąco. Zatem co robić przy takim ukropie? Warto postawić na lemoniady i mrożone herbaty. Do ich przygotowania i picia zachęcają Aneta Woźniak z Koła Gospodyń Wiejskich Dębinianki na Mazowszu i prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni Jarosław Uściński, z którymi rozmawiał Michał Dobrułowicz.
7: Po prostu z dobrego naparu herbaty wręcz możemy esencję robić. Musimy wiedzieć, że tak jak kiedyś mamusie nasze robiły esencję i ona stała pół dnia i się dolewało od tego wody, to pocieszę Was, że najlepsze herbaciarnie na świecie też tak robią.
12: Lemoniada owocowa. Owoce będą cytrusowe i mięta.
14: Jaki jest przepis? Jak to wymieszać?
12: Cytrusy, pomarańcze, cytryny, grejpfruty, no i mięta. Dużo trzeba, żeby był ostry, mocny smak mięty pieprzowej.
18: A temat upałów wróci w prognozie pogody, która w Radiu Gra dosłownie już za moment. Rafał Jędraszek, kłaniam się ponownie i zapraszam na kolejny raport sportowy w Radiu Gra o poranku. Wracamy do minionego weekendu, kiedy piłkarski Śląsk Wrocław rozegrał ostatni mecz w tym sezonie w Betclic pierwszej lidze, a był to mecz wyjątkowy, bo nie tylko pieczętujący powrót po rocznej przerwie do piłkarskiej ekstraklasy, ale z klubem i kibicami. Pożegnał się Petr Schwartz, kapitan Śląska, który zakończył piłkarską karierę. Petr Schwartz przez lata związany był z trzema klubami: FC Hradec Kralove, Rakowem Częstochowa i Śląskiem Wrocław. W barwach czeskiego klubu rozegrał 108 spotkań, dla Rakowa wystąpił w 103 meczach, a w trykocie Śląska wystąpił 129 razy. Na swoim koncie ma także dwa występy w reprezentacji Czech. Okolice już 19 kreski na plusie na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Dziś gorąco, wręcz upalnie. Temperatura maksymalna prognozowana dla Wrocławia na poziomie 28 stopni Celsjusza. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami. Dotyczy także stolicy Dolnego Śląska. Ciśnienie wciąż wysokie, w granicach 1028 hektopaskali. Przed południem zacznie spadać.
1: Piękny wtorek, dobry humorek, tak koleżanka przed chwilą powiedziała, naprawdę na antenie.
17: Oj tak, mam nadzieję, że słyszycie nasze uśmiechy, bo one są obecne na naszych twarzach od samego rana.
1: I my też jesteśmy obecni, bo to jednak jest tak istotne. Piotr Kulczowski
17: i Oliwia Ciszewska. Gramy.

0: rano i dobrze. Tak wam gramy na dobry początek wtorku. I od razu zadaję takie pytanie, czy absolutnie wszyscy spoglądali dziś w lustro?
1: Ja tak.
0: No właśnie, bo ten, o którym teraz powiemy, może się w najbliższych dniach w lustrze jednak nie rozpoznawać. Uwaga, uwaga, uwaga. Krzysztof Rutkowski nie jest już sobą.
1: To znaczy jest, ale jego fryzura już nie wygląda tak samo. Jak opisano to w jego social mediach, słynny samozwańczy detektyw zdecydował się na niechirurgiczną alternatywę przeszczepu. Słynnego kwadratowego żywopłotu już nie ma. Zniknął ponoć na zawsze.
0: Zamiast tego jest fryzura, w sumie nie wiem jak to nazwać, niczym z wenezuelskiego serialu chyba. Szczerze mówiąc, to w tej nowej fryzurze, a do tego jeszcze w wielkich przeciwsłonecznych okularach, ja bym pana Krzyśka na ulicy kompletnie nie rozpoznał.
1: I o to właśnie chodzi, Olo. O to chodzi. Taki zawód.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: porannych humorach na antenie Radia Gra. Zaglądamy już teraz do Paryża, moi drodzy, ponieważ mamy się czym pochwalić i ucieszyć. Maja Chwalińska przebrnęła eliminację do Roland Garros, no i pierwszy raz zameldowała się w turnieju głównym. Widzicie, mamy kolejną zdolną tenisistkę. Polka na inaugurację zmierzyła się z mistrzynią olimpijską Chen Wenzhen, no i wygrała.
1: Rozpędzona niczym strzała leci po kolejne zwycięstwa, kolejne spotkanie, no właśnie już 28 maja, więc pojutrze o 11, wtedy to Maja Chwalińska zawalczy z Elis Mertens.
0: No a wścibscy internauci zajrzeli oczywiście też przy tej okazji do portfela naszej tenisistki. I tak już wiemy, że za awans do drugiej rundy na jej konto wpłynie 130 tysięcy euro.
1: Na długie wakacje w nowym hotelu w Pobierowie może nie wystarczy, ale weekend na bogato we Władku jak nic.

0: reklama.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
0: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
0: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
0: No.
2: Dzień mamy.

0: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
8: Najwspanialszą.
7: Czy ja mam zawsze rację?
8: Zawsze.
7: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
8: Najlepszy.
7: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
9: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
10: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
12: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
11: No, ładne kwiatki.
12: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
13: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Po reklamie.

0: Dobre granie na najlepszej porannej fali 95.1 FM, Radio Gra Wrocław. Informujemy Was o najważniejszych inwestycjach w naszym regionie. I tak, między innymi wiemy już, że blisko 60 milionów złotych zostało przeznaczone na przebudowę pięknego dworca kolejowego w Oleśnicy.
1: Pięknie to wygląda. Warto przypomnieć tę historię. PKP SA udostępniły pasażerom zabytkowy, na teraz nawet nowoczesny obiekt. I to obiekt nie tylko dla pasażerów, bo są tu również kręgielnia, piekarnia i kawiarnia. Niedługo także przychodnia zdrowia.
0: No właśnie. I wiemy o tym też dzięki takim pięknym neonom, które pojawiły się na dworcu. Są ich w sumie 4, czyli takie informujące o kasie biletowej, o bagażach, no i oczywiście o tej kręgielni.
1: Tak, fajnie, że jest ta kręgielnia, bo nie będzie nudy, nie? W oczekiwaniu na pociąg.
0: No tak, tak, tak. Tylko żeby ktoś torów do kręgli nie pomylił z tymi kolejowymi.
1: Oj tak, bo Spar krzywdy nie zrobi, ale jak pojawi się strajk, to dworzec na nic nam się nie przyda.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Dawid podsiadło i sezon. Koleżanka tutaj nóżka chodzi, widzę. Pewnie wy też tak macie.
1: To jest sezon po prostu na dobrą zabawę i pobawimy się jeszcze do godziny 9 z Rihanną i Calvinem Harrisem. We Found Love. To już niedługo na antenie Radia Gra.
2: Reklama. Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
3: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
2: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
3: To nawet lepszy początek.
4: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
5: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
6: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera 32/34. www.chubbymyślnikboom.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu.

0: Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
5: Najwspanialszą.
4: Czy ja mam zawsze rację?
5: Zawsze.
4: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
5: Najlepszy.
4: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
6: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
7: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Po reklamie.
11: Okolice już 19 kreski na plusie na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Dziś gorąco, wręcz upalnie. Temperatura maksymalna prognozowana dla Wrocławia na poziomie 28 stopni Celsjusza. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami. Dotyczy także stolicy Dolnego Śląska. Ciśnienie wciąż wysokie w granicach 1028 hektopaskali. Przed południem zacznie spadać.
12: Słuchasz radia, Gra FM.

0: Dobre poranne granie na antenie Radia Gra. Mamy nadzieję, że już jesteście po śniadaniu, ponieważ będziemy teraz mówić o czymś smakowitym. Bardzo smakowitym. Jak to zobaczyłam, to po prostu byłam w szoku.
1: Szaleństwo.
0: Skolim będzie sygnował swoim wizerunkiem kiełbasy. No i inne różne przysmaki na grilla. Jak ci się podoba w ogóle, Olo, ten pomysł?
1: Osobiście zawsze chciałem wisieć na hakach w mięsnym, ale nie wiem, czy to będzie się dobrze kojarzyło. No ale z drugiej strony widzę te sceny, wiesz, w takim wędliniarskim tam mięsnym. Skroi mi pani pędko skolimowe i tylko cienko krojoną, proszę. No chyba, że rzeczywiście na grilla, to wtedy w całości.
0: No co, no to będzie. No daj mi jedno słowo, a grill już będzie obok.

0: już bardzo blisko dziewiątej, cały czas jeszcze nie możemy wyjść z wrażenia giętej skolimowej, która za chwilę pojawi się w najlepszych sklepach wędliniarskich w kraju.
1: Już myślałam, że jesteś pod wrażeniem mojego wokalu.
0: A to też swoją drogą.
1: No
0: kto
1: dobrze
0: wie, być może to będzie jakaś kooperacja, jakaś współpraca.
1: O, tak, marzy mi się duet ze Skolimem.
0: Dogadaj się na barter, będziemy tutaj cali w kiełbasach, całe studio.
1: A już za chwilę raport Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda.
15: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
16: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakupy za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
17: O reklamie.
1: Już dziewiąta, czas na kolejne wieści z regionu, kraju i ze świata. Raport Radia Gra przed nami.
18: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek ważna informacja dla mieszkańców Wrocławia. Jutro ponownie zawyją syreny alarmowe w mieście. Wszystko w ramach ćwiczeń lokalnych służb pod hasłem Na Dodrze 2026 Bezpieczne Osiedle. Główne działania obejmą rejon dworca PKP na Dodrze, parku Staszica oraz ulicy Łowieckiej. Musicie liczyć się tam ze wzmożonym ruchem wozów strażackich, działaniami ratowniczymi i organizacją punktów ewakuacyjnych. Symulacja ma na celu sprawdzenie gotowości operacyjnej oraz utrwalenie właściwych zachowań na wypadek sytuacji kryzysowej. To wyłącznie rutynowy, kontrolowany trening, podkreśla magistrat.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
18: 3 dni, 14 ścieżek tematycznych, ponad 200 mówców oraz kilkadziesiąt wydarzeń otwartych dla mieszkańców i mieszkanek w części festiwalowej. Tak prezentuje się program Kongresu i Festiwalu Psychologicznego Remind, który odbędzie się we Wrocławiu pomiędzy 22 a 24 czerwca. Jak podają organizatorzy, prelegenci zamierzają obalać mity i mylne przekonania, a także przekazywać rzetelną, opartą na dowodach naukowych wiedzę psychologiczną. Udział w wydarzeniach festiwalowych jest otwarty, natomiast bilety na część kongresową i koncert Remind, chcę to powiedzieć, użytkownicy aplikacji Nasz Wrocław mogą zakupić z 40% zniżką. A teraz ciekawostka także dla turystów z Wrocławia. To ma być atrakcja znana na całym świecie. W jaskini Niedźwiedziej u podnóży Śnieżnika na Dolnym Śląsku powstaje nowa, spektakularna trasa turystyczna. Na miejsce pojechała Martyna Czerwińska i rozmawiała z gospodarzem jaskini Arturem Sawickim.
9: Kiedy byłam tu ostatni raz, niemal rok temu, przebijaliście się do sali Mastodonta. Ogromne wydarzenie, obiekt wielkości Stadionu Narodowego. Bardzo się tu zmieniło od tego czasu. Stoimy przed głównym wejściem.
11: Tak, zmiany są wszędzie, ponieważ my pracujemy tutaj na kilku frontach jednocześnie. W tym momencie te wejścia i wyjścia, bo już mamy komplet, mamy szczelnię wejściową i wyjściową wykute, są one zabezpieczone. No i jesteśmy już w środku, w jaskini i tam w środku w tym momencie robimy ciągi komunikacyjne, przygotowujemy tą jaskinię pod potrzeby nowej trasy turystycznej i musimy dopasować tą trasę do jaskini, do kształtów jaskini, dlatego nie jest to łatwe. Tam mamy w tym momencie o ponad 100 metrów trasy położonej.
18: A my do tematu tej nowej atrakcji turystycznej będziemy jeszcze wracać w dzisiejszych raportach Radia Gra i to nie raz. Słuchacie raportu Radia Gra. Kraków będzie musiał wybrać nowego prezydenta. W niedzielnym referendum mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Wybory w Krakowie mają według przepisów odbyć się w ciągu 90 dni od referendum, czyli prawdopodobnie pod koniec sierpnia. Antoni Fryczek, sekretarz miasta, przekonuje, że miejskie instytucje pracują bez zakłóceń.
14: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, będzie chciał uzyskać prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska.
18: A póki co wciąż nie ogłoszono nazwiska osoby, która do czasu wyboru nowego włodarza będzie podejmować najważniejsze decyzje. Spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i Wrocław niezwykle słoneczny i tak jest od rana, do tego błękitne, bezchmurne niebo i już okolice 21 kreski na plusie, a maksymalnie wrocławskie termometry pokażą dziś 28 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zachodni, ciśnienie jeszcze przez chwilę pozostanie stabilne na poziomie 1028 hektopaskali, przed południem zacznie spadać.
0: Jest ten czas, kiedy my mówimy papa, on się tutaj za chwilę pojawia, ale to my jeszcze na koniec wrzucimy taką małą przypominajkę. 26 dzień maja i nic więcej na ten temat nie powiemy. Jak ktoś jeszcze nie pamiętał, to niech się domyśli. O.
1: Warto pomyśleć o kwiatach, o jakiejś pięknej kartce, a może nawet piosence z dedykacją. A my musimy wam powiedzieć, że z niezwykle wyśmienitymi humorami kończymy ten poranek i do usłyszenia już niedługo. Oliwia Ciszewska.
0: Piosence z dedykacją puszczonej z taśmy, chyba że potraficie śpiewać, to wtedy można samemu.
1: Tak jak ja.
0: I Piotr Olszowski. No i właśnie od tego się odbijałem. Dobrego dnia, cześć.

0: Hello i Sean Baker. Dobra piosenka na przywitanie. Mariusz Pucyło, dzień dobry. Dzisiaj najserdeczniej witamy wszystkie mamy. Dzisiaj gramy dla mamy. Każda piosenka z dedykacją dla mamy. Przypominam, dzisiaj 26 maja, dzień mamy. Jeżeli twoja mama jest gdzieś obok, przytul mocniej, a jeżeli dalej, po prostu zadzwoń, a potem przyjedź i przytul. Dzisiaj przez cały dzień będziemy świętować wszystkie mamy, i te zabiegane, te uśmiechnięte, i te, które zawsze wiedzą, gdzie są nasze zgubione rzeczy. Pozdrawiamy jeszcze raz za chwilkę Queen, Kind of Magic.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą,
10: przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
11: Harmonizer.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
16: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
18: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
17: No, ładne kwiatki.
18: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
19: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
20: Po reklamie.
21: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: we wtorek, o piątku, czemu nie? O piątku zawsze miło pomyśleć. Friday i Rickston w radiu gra. Ale teraz nie o piątku, tylko o środzie, bo jutro czeka nas wielki mecz na Tarczyński Arena. Polska kontra reszta świata. Na murawie po naszej stronie m.in. Artur Boruc, Łukasz Piszczek, Jakub Błaszczykowski, Sławek Peszko, Michał Pazdan, Kamil Glik czy Sebastian Mila. Natomiast w reprezentacji ikon światowego futbolu Andrii Szewczenko, Alessandro Del Piero, Rivaldo, Rui Patricio, Ricardo Quaresma czy David Silva. I to nie jest koniec piłkarskich atrakcji, bo przypomnę, że w niedzielę czeka nas jeszcze mecz towarzyski Polska-Ukraina. Liga skończyła grać, ale to nie jest koniec piłkarskich wydarzeń we Wrocławiu.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny.
1: O, taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień mamy w Media

0: Opakowanie 500 gramów, tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Team Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawy.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień dziecka! Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Po reklamie.
5: Spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gray. Wrocław niezwykle słoneczny i tak jest od rana. Do tego błękitne, bezchmurne niebo i już okolice 21 kreski na plusie, a maksymalnie wrocławskie termometry pokażą dziś 28 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie jeszcze przez chwilę pozostanie stabilne na poziomie 1028 hektopaskali. Przed południem zacznie spadać.

Underneath the Blue, hity pełne energii w dniu mamy. Co prawda w kalendarzu napisano Dzień Matki, ale to jakieś takie zbyt surowe określenie. O, to może dzisiaj zróbmy sobie taką przypominajkę z piosenek o mamie. Na początek może Queen. O, to byłby nawet dobry sygnał w telefonie, gdy dzwoni mama. Festiwal piosenek o mamie, do tego jeszcze będziemy wracać, a to już Aleksja i Ulalala.

0: Kaktus i podróż do Barcelony z Radiem Gra. Zbliża się 10:00, już za chwilę najnowszy raport i prognoza pogody, a potem coś z nowych rzeczy Alex Warren i Fever Dream.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Impfar, Rzeszotary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Dyskontowe akcje w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Mamy 10:00. Teraz o tym, co nowego w naszym mieście, w Polsce i na świecie. Zapraszam na raport.
3: Do godziny 17:00 przy ulicy Lekarskiej 1 we Wrocławiu panowie mogą skorzystać z bezpłatnych badań. Tym przypomnieniem zaczynamy raport Radia Gra przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Wszystko w specjalnym busie. Sprawdzić będzie można ciśnienie i tętno, ale także wykonać jednokanałowe EKG, USG tętnic szyjnych, jamy brzusznej i jąder, do tego analizę składu ciała oraz testy sprawnościowe FMS. Dodatkowo dostępne będą konsultacje farmaceutyczne. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy, wystarczy pojawić się na miejscu. Pierwszeństwo mają panowie, do których skierowana jest akcja, jednak panie towarzyszące mężczyznom będą mogły skorzystać z wybranych badań, jeśli pozwolą na to warunki organizacyjne. Akcja Panowie Jazda po Zdrowie ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność regularnych badań profilaktycznych. Statystyki wskazują, że mężczyźni w Polsce żyją średnio o ponad 7 lat krócej niż kobiety i rzadziej wykonują badania kontrolne. Organizatorzy podkreślają, że wczesne wykrycie niepokojących sygnałów zdrowotnych może zapobiec poważniejszym problemom w przyszłości.
0: Wracamy do sprawy.
3: Mówimy dziś o interwencji aktywistów z fundacji Animalculum w sprawie prac na elewacji w budynku administracyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Twierdzą, że ten jest zasiedlony przez wróble i jeżyki, a prowadzone prace są zagrożeniem dla ptaków.
4: Tak naprawdę oczekujemy tego, że prace zostaną tutaj wstrzymane. Przyjedzie ornitolog i pod nadzorem ornitologicznym zostaną odblokowane dojścia ptaków do gniazd. Pod nadzorem ornitologicznym powinny zostać rozebrana też część rusztowań od góry, tak aby umożliwić jeżykom bezpieczny dolot do gniazda.
3: Mówił Radiu Gra Rafał Łukasik z fundacji Animalculum. A teraz przypomnienie, że Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu zaprasza wszystkie dzieci i ich rodziny na Dzień Dziecka. Tegoroczne obchody tego święta w NFM-ie odbędą się 31 maja. Agnieszka Grodzień-Gaczyńska z Narodowego Forum zapewnia o wielu muzycznych atrakcjach.
5: Podczas Dnia Dziecka odbędzie się takie wyjątkowe zwiedzanie organów, czyli największego instrumentu w Narodowym Forum Muzyki, będzie można zaglądnąć do szafy organowej. Ale jeżeli ktoś uwielbia śpiewać, to myślę, że taką atrakcją, która będzie wspaniałym momentem łączenia międzypokoleniowego pomiędzy dziećmi, ich rodzicami, opiekunami i dzieckami, to będzie próba chóru melomana o tytule Bajki, które łączą pokolenia. Więc zachęcamy wszystkich rodziców, dziadków, żeby wziąć swoich najmłodszych melomanów i wspólnie z nimi śpiewać bajki, które myślę, że wszyscy doskonale znamy. Utwory takie jak Kolorowe kredki, Gumisie, Smurfy.
3: A my przypominamy, że szczegóły i cały program znajdziecie na stronie internetowej Narodowego Forum Muzyki.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
3: 16 krajów domaga się zwiększenia środków na rolnictwo i regiony oraz zachowania pełnej kontroli państw nad ich wydatkowaniem. Na czele stoi Warszawa. Dziś w Brukseli podczas posiedzenia ministrów do spraw europejskich początek decydującej bitwy o miliardy euro.
6: Grupa ta kategorycznie odrzuca zaproponowany przez Komisję Europejską mechanizm pieniądze za reformy, domagając się, by to państwa, a nie unijni urzędnicy decydowały o wydatkowaniu środków. Kluczowe postulaty obejmują także przesunięcie spłaty kapitału unijnej pożyczki na KPO oraz reformę Funduszu Konkurencyjności, tak aby wspierał on małe firmy, na przykład z Polski, a nie tylko najbogatsze zachodnie koncerny.
3: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginią. Mimo pięknej, pogodnej aury, niestety biometr niekorzystny we Wrocławiu, wszystko ze względu na wysoką temperaturę. IMGW ostrzega dziś m.in. mieszkańców stolicy Dolnego Śląska przed upałami. Do 28 stopni Celsjusza pokażą maksymalnie termometry. Co do ciśnienia, wkrótce zacznie spadać. Na razie wysokie 1028 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra.
2: Maja, dzień dobry po 10:00. Przypominam, że dzisiaj królują mamy. Jeżeli zdarzyło się o tym zapomnieć, to jeszcze nie jest za późno, żeby uratować sytuację. Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie ponownie. To już Alex Warren i Fever Dream, a później m.in. Abba i Oscar Sims.

0: Tu Radio Gra, to Abba i WLW, no ale dzisiaj Abba to powinna zaśpiewać zupełnie inną piosenkę. Dzień mamy wypada właśnie dzisiaj, 26 maja. Postanowiłem sprawdzić, dlaczego tego dnia, i okazuje się, że tak naprawdę nikt tego nie wie. Żadne źródła nie wyjaśniają, dlaczego dzień mamy obchodzimy 26 maja. Próbują do tego dorobić teorie, oczytamy na przykład, prawdopodobnie związane jest to z religią i kalendarzem liturgicznym, w którym miesiąc ten poświęcony jest Matce Bożej. Maj jest miesiącem intensywnego rozkwitu przyrody, co łączy się z ideą macierzyństwa, ale tak naprawdę nikt nie potrafi powiedzieć dlaczego. No nieważne, ważne, że jest właśnie dzisiaj dzień mamy. Za chwilę Idealny Synuś, Oskar Cyms, no co ty?
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
3: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
2: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
4: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
5: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
10: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
17: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
18: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
17: No, ładne kwiatki.
18: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
19: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
20: Po reklamie.
21: Słuchasz radia. Gra

0: Dzisiaj mamy wrzucają luz, a może nawet la luz, to Shanghai w Radiu Gra. O, i ta informacja mamy i tatusiów też zainteresuje. 30 maja, czyli w sobotę, na parkingu Centrum Borek odbędą się zawody rowerkowe. Przygoda i sportowa rywalizacja połączona z dobrą zabawą dla całej rodziny. Parking Centrum Borek zamieni się w pełne emocji, kolorów i radości sportowe miasteczko. Zaproszone są dzieciaki w wieku od 3 do 7 lat. I to nieważne, czy już znakomicie jeżdżą na rowerze, czy dopiero się uczą. Na starcie trzeba pojawić się jednak odpowiednio wcześniej. Numerki będą wydawane od 10, a o 11 wystartują już wyścigi najmłodszych 3-latków. Zawody rowerkowe w najbliższą sobotę we Wrocławiu. My jedziemy dalej. Milky i Just the Way You Are.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Doda w Radiu Gra i właśnie Doda wymyśliła, jak dodać sobie troszkę więcej do zarobków i postanowiła zorganizować obóz treningowy. Doda, trenerką fitness jak Ewa Chodakowska, obóz od 12 do 17 lipca w Grudku nad Dunajcem. Czytamy, że to będzie połączenie intensywnych treningów nie tylko dla ciała, ale i ducha z wartościowymi warsztatami i regeneracją w luksusowym otoczeniu. No, cena, jaką trzeba za to zapłacić, już mówi, że to rzeczywiście będzie luksus. Za taki obóz pięciodniowy trzeba dać, no, dam wam chwilę, żebyście spróbowali zgadnąć. Ile? Za obóz Dody trzeba zapłacić 7,5 tysiąca złotych. Jeszcze nie trenowałem, a już padłem.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Lupis World, największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce, zaprasza do Wrocławia.
5: Czeka na was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
4: Lupis World, tu zabawa nie ma końca.
5: A każdy dzień to nowa przygoda.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
12: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
11: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
12: To nawet lepszy początek.
13: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
14: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
15: Najwspanialszą.
14: Czy ja mam zawsze rację?
15: Zawsze.
14: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
15: Najlepszy.
14: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
16: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.

0: logo oddane do butelkomatu, otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Mimo pięknej, pogodnej aury, niestety biometr niekorzystny we Wrocławiu, wszystko ze względu na wysoką temperaturę. IMGW ostrzega dziś m.in. mieszkańców stolicy Dolnego Śląska przed upałami. Do 28 stopni Celsjusza pokażą maksymalnie termometry. Co do ciśnienia, wkrótce zacznie spadać. Na razie wysokie 1028 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra.
3: To jest Gra FM.

0: big and beautiful.
1: Hej, San, taka bardziej ojcowska piosenka, ale dzisiaj świętujemy Dzień Mamy i dzisiaj ostatnia szansa, żeby dołączyć do naszego konkursu, który znajdziecie na stronie radiogra.pl. Różne nagrody, które potem mogą być prezentami dla mamy, do zdobycia, ufundowane przez wrocławskich sponsorów, a zadanie jest bardzo proste, wystarczy dokończyć zdanie. Kochana mamo, chciałabym ci powiedzieć, no i tutaj piszecie i dzielicie się swoimi uczuciami. Odsyłam na naszą stronę radiogra.pl.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Team Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
8: Sprawdź to sam, czy dał.
9: A na Dzień Mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
11: I co, zapisałeś się już na studia?
12: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
11: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
12: Brzmi jak miejsce dla mnie.
13: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Dzisiaj dzień mamy, wtorek 26 maja. Zegary wskazują 11. Zapraszam na raport i prognozę pogody.
3: Trwają poszukiwania kierowcy hulajnogi, który w sobotni wieczór potrącił rowerzystę na ścieżce rowerowej przy ulicy Kosmonautów we Wrocławiu. Tą informacją zaczynamy raport Radia Gra przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Do wypadku doszło po godzinie 21:00. Według wstępnych ustaleń sprawca poruszał się hulajnogą elektryczną z prędkością przekraczającą 50 km na godzinę. Po zderzeniu mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Rowerzysta doznał poważnych obrażeń i został przewieziony do szpitala przy ulicy Fieldorfa. Obecnie znajduje się pod opieką lekarzy. Poszkodowany nie pamięta samego momentu wypadku. Świadkowie opisują sprawcę jako około 30-letniego mężczyznę z rudymi włosami i okularami. Hulajnoga, którą się poruszał, nie pochodziła z miejskiej wypożyczalni. W internecie pojawiły się już zdjęcia z miejsca zdarzenia. Policja apeluje o kontakt do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy. A teraz w raporcie Radia Gra zmieniamy temat. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu planuje ogłosić na dniach przetarg dotyczący opracowania dokumentacji projektowej dla Zielonego Klina Południa. Środki na ten cel zostały już zatwierdzone. Zagospodarowanie ponad 65-hektarowego terenu podzielono na trzy etapy. W pierwszej kolejności powstanie główny ciąg komunikacyjny północ-południe, część elementów małej architektury oraz rozpocznie się zalesianie. Ten etap ma zakończyć się do 2029 roku. Drugi etap, przewidziany do 2030, obejmuje budowę kolejnych alejek, dalsze prace związane z małą architekturą i kontynuację zalesienia. W trzecim etapie, w kolejnych latach, planowana jest realizacja obiektów rekreacyjnych, takich jak place zabaw, boiska, pump track czy amfiteatr. Propozycje tych obiektów będą zgłaszane przez mieszkańców w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: Dziś 26 maja, Dzień Matki. Dlatego spytaliśmy wrocławian, za co kochamy nasze mamy.
4: Swoją mamę kocham za to, że się zawsze troszczy o mnie i chce dla mnie jak najlepiej. Mimo że czasami tego nie widzę, to wiem, że w głębi serca chce dla mnie jak najlepiej.
5: Ja kocham moją mamę za to, że zawsze przy mnie jest i mimo tego, co zrobię albo czego nie zrobię, to zawsze mnie kocha i zawsze jest dla mnie wsparciem.
3: A czego życzymy naszym mamom?
6: Ja życzę swojej mamie wszystkiego najlepszego, żeby się wszystko ułożyło, dużo zdrowia, szczęścia, oczywiście wiele pieniędzy.
7: Mojej mamie, żeby się opaliła latem wreszcie, żeby jej się układało jak najlepiej.
8: Dużo zdrowia, pieniędzy, pociechy z męża, z dzieci i z wnuków.
3: Życzyli wrocławianie, a my przyłączamy się w redakcji Radia Gra oczywiście do tych życzeń. Najlepszego, dużo, dużo, dużo zdrowia, drogie mamy.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Takie decyzje rodzą u funkcjonariuszy poczucie zawodu, niesprawiedliwości oraz utraty zaufania do państwa, piszą w liście do premiera związkowcy z Solidarności Służby Więziennej. Chodzi o plany rządu dotyczące zmian systemu wypłat świadczeń mieszkaniowych w tej formacji. Czego się domagają? O tym więcej Krzysztof Zasada.
9: Natychmiastowego wycofania się rządu z prac nad obniżeniem świadczeń, analizy porównawczej uprawnień mieszkaniowych w całej mundurówce, a także między innymi objęcia tej formacji adekwatnymi rozwiązaniami modernizacyjnymi. Związkowcy są oburzeni, że rząd chce zmienić warunki wypłat kilka miesięcy po osiągnięciu porozumienia w tej sprawie.
3: Z wyliczeń związkowców wynika, że ich wpłaty zostaną obniżone średnio o 300 zł. Wtorek niezwykle gorącym dniem we Wrocławiu. Przypomnijmy, jak już wiecie, z wejść pogodowych Radia Gra, IMGW wydało ostrzeżenie m.in. dla stolicy Dolnego Śląska przed upałami. Obowiązywać będzie do wieczora. Do tego czasu wrocławskie termometry pokażą maksymalnie 28 stopni Celsjusza i to w cieniu, także w słońcu może być więcej. Nawadniajcie się i dbajcie o odpowiednie okrycie.
2: Tak sobie myślę, że gdyby nie nasze mamy, to świat byłby dużo mniej ogarnięty. Dlatego dzisiaj świętujemy cierpliwość naszych mam, ciepło, no i te wszystkie supermoce, o których bohaterowie Marvela mogliby tylko pomarzyć. Dzień mamy z Radiem Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry po 11, a to Felix Jen, Ain't Nobody. Potem Justin Bieber w duecie z Nicki Minaj. Ja

0: No jak, szukajcie, a znajdziecie. To była Reniusis w Radiu Kra. Kiedy to było? 3 tygodnie temu? Miesiąc temu? Dotarła do nas informacja, że te 10 tysięcy kroków, które nam polecali, to już nieaktualne, że wcale nie trzeba tyle robić, żeby być w dobrej formie, zachować formę i młodość, że 8 tysięcy to jest nowe 10 tysięcy kroków. Ale słuchajcie, po miesiącu to już nieaktualne. Zapomnijcie o 10, o 8 tysiącach kroków. Teraz jest nowa japońska metoda, która ma dać jeszcze lepsze efekty w krótkim czasie. Metoda, która polega na przeplataniu 3 minut szybkiego marszu z 3 minutami wolniejszego, powtarzanych przez minimum 30 minut 4 razy w tygodniu. I tyle wystarczy. Taki trening pomaga, żeby szybciej schudnąć, obniżyć ciśnienie krwi i wzmocnić mięśnie nóg. Kto chce, niech korzysta. Ja poczekam, aż wymagania będą jeszcze niższe.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
7: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
6: No, ładne kwiatki.
7: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
8: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
10: Najwspanialszą.
9: Czy ja mam zawsze rację?
10: Zawsze.
9: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
10: Najlepszy.
9: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
11: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest gra.

The Weekend i Blinding Lights w Radiu Gra, a jutro powiemy, że weekend już pojutrze. Dzisiaj też ważny dzień. Mamy jutro ważny dzień dla fanów piłki nożnej. Jeszcze raz przypomnę, jutro mecz piłkarski Ultimate Legends Night, czyli Polska kontra reszta świata. Składy już podawaliśmy, ale mamy dobre informacje dla tych, którzy boją się o powrót po meczu. Spokojnie. Żeby ułatwić udział w wydarzeniu, Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia zaplanował wprowadzenie zmian w organizacji komunikacji zbiorowej. O, tramwajowa dziesiątka będzie w tym dniu miała wydłużony czas kursowania do około godziny 23.30. Około 22.45 linia wykona 4 dodatkowe kursy po swojej trasie z częstotliwością co 15 minut, a 20 będzie kursować ze zwiększoną częstotliwością co około 10 minut od 22.30 do 23.30. Także spokojnie, bez problemu wrócicie do domu. Tu Radio Gra, a to już Bledka w piosence 2 dni. Daleko

0: Black Eyed Peas. Energetyczne jak zawsze. Hej mama. Mama znalazła się także w piosence grupy Bonnie M. Dużo, naprawdę dużo jest takich piosenek o mamie. Każdy może sam zrobić sobie przegląd i na przykład taki utwór wykorzystać jako dzwonek w telefonie, kiedy dzwoni mama, tylko trzeba odpowiedni utwór dopasować do własnej mamy, jej temperamentu i charakteru. Co tam w pogodzie? O tym za chwilę, moment później. Rihanna, Don't Stop the Music.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka, tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona, jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Rzeszów Dary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.pl.
5: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
6: Najwspanialszą.
5: Czy ja mam zawsze rację?
6: Zawsze.
5: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
6: Najlepszy.
5: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
7: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
8: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
9: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
10: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
11: Wtorek niezwykle gorącym dniem we Wrocławiu, przypomnijmy, jak już wiecie, z wejść pogodowych Radia Gra, IMGW wydało ostrzeżenie m.in. dla stolicy Dolnego Śląska przed upałami. Obowiązywać będzie do wieczora, do tego czasu wrocławskie termometry pokażą maksymalnie 28 stopni Celsjusza.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Tell Me Why. To Amna w Radiu Gra. Po 12 będzie urodzinowo. Niejedna mama kochała się w Lennym Krawicu, a ten ma dzisiaj urodziny. Które i kto jeszcze? O tym po 12, a za chwilę w samo południe najnowszy raport i prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.
0: Zaczynamy raport o 12. Najnowsze wiadomości z naszego miasta, z Polski i ze świata i najświeższa prognoza pogody.
13: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek informacje o dzisiejszych cząstkowych naprawach jezdni we Wrocławiu. Ekipy remontowe spotkały m.in. przy ulicach Budziszyńskiej, Gromadzkiej, Alei Piastów, także na Braterskiej, Kobierzyckiej, Jeździeckiej czy Chińskiej. Łatanie dziur zaplanowano również na Bezpiecznej oraz Wykładowej, do tego przy Groszkowej i Świętego Mikołaja. A teraz wrocławska leśnica i dobiegające końca prace przy budowie parkingu Park and Ride przy stacji kolejowej. Na terenie parkingu powstało 66 miejsc postojowych, w tym 3 przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami oraz 2 dla pojazdów elektrycznych. Większość stanowisk wykonano z płyt ażurowych, które pozwalają na lepszą retencję wody deszczowej, a dla rowerzystów przygotowano zadaszoną wiatę Bike and Ride. W ramach inwestycji zbudowano także nowe chodniki, jezdnie manewrowe, schody oraz rampę dla osób o ograniczonej mobilności. Na terenie parkingu zamontowano 15 energooszczędnych lamp LED, ławki i kosze na śmieci. Obecnie trwają ostatnie prace porządkowe oraz nasadzenia zieleni. W 4 lokalizacjach w leśnicy pojawi się 20 nowych drzew oraz ponad 6,5 tysiąca krzewów. Otwarcie parkingu planowane jest na czerwiec. Koszt inwestycji to blisko 3 400 000 zł, z czego część środków pochodzi z funduszy unijnych. A w raporcie Radia Gra dalej o inwestycjach, tym razem podwrocowska leśnica i oficjalne otwarcie tamtejszego dworca po remoncie, o którego efektach opowiada Alan Berut, prezes zarządu PKP S.A. i grupy PKP.
14: Miałem okazję tutaj przejść się po podwolcu, obejrzeć go dosyć dokładnie, także jestem naprawdę bardzo pozytywnie nastawiony do tego, jak tutaj wszystko wygląda. Zarówno kawiarnie, kręgielnia, znaczy widać, że ten dworzec żyje, że będzie taką częścią, która będzie spajała miasto. I właśnie w taki sposób powinny być zagospodarowane dworce. Dworce powinny spełniać tą funkcję właśnie społeczną, być blisko ludzi, powinny być otwarte na samorząd.
13: Inwestycje Inwestycja kosztowała około 59 milionów złotych.
1: Radio Gra poleca.
13: A polecamy dziś Dzień Dziecka w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Tegoroczne obchody tego święta odbędą się 31 maja, czyli w najbliższą niedzielę. Na ten dzień zaplanowano m.in. koncert finałowy 17 Leo Festiwalu.
2: W ramach świętowania Dnia Dziecka odbędzie się koncert finałowy tego wielkiego i wspaniałego festiwalu, a będzie to koncert, w którym usłyszymy Piotrusia i Wilka. Narratorem podczas tego wydarzenia będzie Zbigniew Zamachowski, więc wybitny aktor, którego myślę, że znają nie tylko ci starsi, ale również ci młodsi.
13: Zapraszała Agnieszka Grodzień-Gaczyńska z Narodowego Forum Muzyki.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Po raz kolejny lekarze psychiatrzy i ich pacjenci organizują akcje protestacyjne w sprawie Centrów Zdrowia Psychicznego. Jakie są ich główne uwagi? Relacja Michała Dobrołowicza.
11: Niepokoi ich malejąca liczba łóżek na oddziałach w centrach i wciąż za małe według nich wydatki na opiekę psychiatryczną w Polsce.
12: W Polsce tylko 4,6% wydawanych jest na system ochrony zdrowia psychicznego.
11: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka odpowiada na te sygnały pacjentów, że w centrach premiowana także finansowo będzie opieka doraźna, bez pobytu w szpitalu i zapowiada dalsze konsultacje na Rządowej Radzie do spraw zdrowia psychicznego. Emocje wokół tej sprawy są jednak tak duże, że tydzień temu z tej Rządowej Rady odeszło 9 ekspertów.
13: A dziś przed południem w ramach akcji protestacyjnej lekarze psychiatrzy i ich pacjenci wyszli na ulice Krakowa, Koszalina, Lublina i Warszawy. Na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1027 hektopaskali, zatem ciśnienie zaczęło spadać i ten spadek potrwa we Wrocławiu do jutrzejszego poranka, ale wciąż ciśnienie pozostawać będzie powyżej normy. Natomiast dziś rosnąć będzie jeszcze temperatura. Obecnie na wrocławskich termometrach okolice 25 kreski maksymalnie w cieniu wskażą dziś 28 stopni Celsjusza, także gorąco. Wiatr umiarkowany zachodni.
0: Już po 12 zaczynamy popołudnie z Radiem Gra. Mariusz Pucyło, witam. Mam nadzieję, że wszystkim mamom dzień płynie spokojnie i radośnie. Dbamy o to. Każda piosenka dzisiaj z dedykacją dla mamy. Gramy dla mamy. Na początek tej godziny Bibi Rexa i Faithless. Pozdrawiamy też solenizantów. Dziś imieniny mają Ewelina, Paulina, Filip i Angelika.

0: 26 dzień maja, dzień mamy, ale pamiętamy też o tych, którzy mają dzisiaj urodziny. Serdeczności na liście jubilatów, jubilatek na początek, między innymi Stevie Nicks, amerykańska piosenkarka znana z zespołu Fleetwood Mac i swoich solowych nagrań. Ulubiona artystka Miley Cyrus. Stevie Nicks kończy dzisiaj 78 lat. 72 lata kończy Marianne Gold, wokalista grupy Alphaville. Wokalista Alphaville Marianne Gold kończy 72 lata. O 10 lat młodszy jest Lenny Kravitz. Urodzony w roku 64, więc dzisiaj ma 62 urodziny Lenny Kravitz. Jaki charakter mają urodzone dziś osoby? Pomaga nam horoskop. Człowiek urodzony dzisiaj wyróżnia się przede wszystkim tym, że potrafi niezwykle jasno wyrażać wszystkie swoje myśli. Przejawia także zdolności artystyczne. Zręcznie argumentuje swoje poglądy. Jest pozytywnie nastawiony do życia. Jeżeli chodzi o te słabsze strony, to pociąga go hazard. Serdeczności dla wszystkich urodzonych 26 maja. Mamy też muzyczny prezencik. Za chwilę Kungs i Galaxy.
1: Reklama. Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
2: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
11: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
10: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
11: A każdy dzień to nowa przygoda.
12: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
16: Najwspanialszą.
15: Czy ja mam zawsze rację?
16: Zawsze.
15: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
16: Najlepszy.
15: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
17: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
18: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
19: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
20: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
19: No, ładne kwiatki.
20: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
21: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
22: Po reklamie.

Britney Spears w Radiu Gra we wtorkowe popołudnie, a ja już myślę o weekendzie i szukam weekendowych atrakcji. Proszę bardzo, będzie okazja dla tych, którzy pokochali baseball. W najbliższą niedzielę, 31 maja, w samo południe, warto przyjść na stadion przy ulicy Niepodległości 6 na Zakrzowie. Tam wrocławscy Baronowie, czyli Barons Wrocław, podejmą aktualnego mistrza Polski Silesię Rybnik. Może w końcu uda się ogarnąć i zrozumieć, na czym ten mecz polega, na czym ten sport polega. Byłem kiedyś na meczu baseballowym w Stanach Zjednoczonych i ni w ząb nie mogłem skumać, o co w tym wszystkim chodzi. Może wrocławscy zawodnicy, wrocławska drużyna pomoże ten temat ogarnąć. To już Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku, a w Radiu Gra do 13 między innymi jeszcze Lady Gaga.

0: Dziewczyny teledysku, jeżeli pamiętacie, wystąpiły ze swoimi mamami i zdjęciami z dzieciństwa. Dzień mamy. Mówią, że to jedyny taki dzień w roku, ale tak naprawdę to mamy powinniśmy honorować każdego dnia. Za chwilę prognoza pogody, a potem Fleetwood Mac i Everywhere.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Alan Walker w Radiu Gra. Dzisiaj świętujemy Dzień Mamy i świętować będziemy przez kolejne godziny. Dzisiaj gramy dla mamy, każda piosenka z dedykacją dla mam, mamuś i mamusiek. Także zachęcam, zostańcie z nami na dłużej. Radio Gra, Mariusz Pucyło, dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jutro po 9:00. Trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny.
1: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień mamy w

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
2: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
12: AI? Ajajaj.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowit.
18: Po reklamie.
19: Na zegarach już 13, to jest popołudnie z radiem Gra FM Wrocław. Czas na najnowszy serwis informacyjny, czas na raport.
20: Dzień dobry, Daniel Hawrylenia przy mikrofonie. Zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra Wrocław. Zaczynamy od tematu, jaki już sygnalizowaliśmy na antenie, mianowicie od kolejnych wrocławskich tramwajów, które przejdą gruntowną modernizację. MPK Wrocław podpisało umowę na remont 8 PES2010NW. Te trafiły do naszego miasta w 2015 roku i były pierwszymi w pełni niskopodłogowymi tramwajami we flocie przewoźnika. Każdy z nich pokonał już ponad 1 000 000 km i teraz każdy z nich przejdzie remont generalny, co, o czym informuje Jarosław Lazurko, prezes firmy, która zajmie się remontem, oznacza całkowite rozebranie pojazdów oraz kompleksową naprawę.
21: W rezultacie będzie to całkowicie nowy tramwaj. W mojej ocenie będzie wszystko zmodernizowane, najpierw rozebrane do gołego pudła, które będzie na nowo zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy będą wszystkie odnawiane, składane z powrotem. Zostanie całkowicie zmodernizowany wózek tego tramwaju. Będą dołożone systemy antyhałasowe, nowe piasecznice, nowe systemy smarowania obrzeżyków. To wszystko wpłynie na komfort jazdy tego pojazdu i jego głośność.
20: Ale to tylko część z zaplanowanych prac. Więcej szczegółów poznacie w kolejnych popołudniowych raportach Radia Gra.
22: O tym się mówi we Wrocławiu.
20: Aktywiści interweniują w sprawie prac na elewacji w budynku administracyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Mówimy wam o tym od rana w raportach. Zwracają uwagę, że ten jest zasiedlony przez wróble i jeżyki, a prowadzone prace to zagrożenie dla ptaków. Polaków. Chcą ich wstrzymania. Z kolei komendant Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji podkreśla, że prace prowadzone są zgodnie z przepisami.
9: Pamiętajmy, że jest to wydatkowanie środków publicznych, więc one jest zobowarowane szeregiem różnego rodzaju wymagań, procedur, które należy spełnić, aby taki remont przeprowadzić. Tym bardziej, że jest to budynek historyczny, także wchodzi tutaj jeszcze konserwator zabytków, więc szeregu różnego rodzaju czynności były wykonywane, aby mogło dojść do tego remontu. Więc tutaj zarzuty, no nie wiem, jeśli państwo złożą takie zawiadomienie, no to wszystko przedstawimy, dokumenty niezbędne do tego, aby ten remont mógł zostać rozpoczęty, prawda? No w tej chwili trwa.
20: Policja po zgłoszeniu aktywistów podjęła współpracę z ornitologiem, jednak na razie nie zapowiada się, żeby prace miały być wstrzymane. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Zmieniamy temat. 26 maja to dzień, kiedy florystki mają pełne ręce roboty. Jak mówi nam pani Ewelina, właścicielka kwiaciarni na Muchoborze Wielkim, praca wre.
17: Mam nadzieję, że podołamy. Teraz kwiaty sezonowe, oczywiście piwonia na topie, natomiast wszystkie kwiaty mieszane, piękne bukiety kolorowe, radosne dla naszych kochanych mam.
20: A my jeszcze raz składamy moc najserdeczniejszych życzeń wszystkim mamom.
22: Wiadomości Radia Gra.
20: Pora na raport z kraju, a w nim sprawdzamy, czy będzie wspólny kandydat rządzącej koalicji w wyborach na prezydenta Krakowa. Taki scenariusz rozważa Koalicja Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.
19: Wśród potencjalnych kandydatów partyjnych wymieniana jest m.in. Monika Piątkowska, senatorka z Krakowa. Z moich informacji wynika, że kandydatką lewicy ma być Daria Gosek-Popiołek, a ta decyzja zostanie ogłoszona w ciągu kilku dni. Jednym z potencjalnych kandydatów Polski 2050 ma być z kolei Paweł Ślis. PSL stoi na stanowisku, że koalicja rządząca powinna wystawić wspólnego kandydata w Krakowie.
20: O czym informował Jakub Rybski. A za godzinę wrócimy do spektakularnej atrakcji, jaką przygotowała jaskinia Niedźwiedzia. Zapraszam i do usłyszenia. +26 stopni na plusie to aktualne wskazania termometrów we Wrocławiu, ale to jeszcze nie prognozowany na wtorek maks. Do niego brakuje już tylko 2 stopni. Na niebie ani jednej chmurki. Dobrze, że chociaż wiatr mocniej dziś wieje z zachodu. Uważajcie na siebie, bo do wieczora obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia o upałach wydane przez IMGW. Pijcie dużo wody i ostrożnie z kąpielami słonecznymi.
19: Wtorkowe popołudnie, chwila po 13:00, nabieramy rozpędu, a dziś mamy jeszcze dodatkowo święto mam, no więc po raz pierwszy i zapewne nie ostatni będziemy składali życzli wszystkiego najlepszego, wszystkiego pięknego dla wszystkich wrocławskich mam, dolnośląskich mam, wszystkich mam świata. Marcin Misiecki, dzień dobry, witajcie w Gra FM.

0: Galantis No Money. Pieniądze to nie wszystko, ale bez pieniędzy, jak mówił klasyk, no wiadomo, bywa trudniej, parafrazując pewne znane stwierdzenie. U nas dzisiaj zajrzymy na partynicę, bo szykuje się kolejny dzień wyścigowy na torze. Będziemy też mówili o promującym biegu, promującym krwiodawstwo. Zajrzymy też na pewien dworzec, który ma 158 lat tradycji, no i wygląda ostatnio jak nowy. Będę polecał, zapraszał, będzie też sonda, no i oddamy głos. I tym, którzy będą życzyli swoim mamom i mamom miasta Wrocławia, one też dzisiaj znajdą czas na naszej antenie. Polecamy się też z dobrym graniem, hity pełne energii wracają już za chwilę.
1: Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, czyli zał.
1: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
14: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
13: No, ładne kwiatki.
14: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
15: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Po reklamie.
20: To jest Gra FM.

0: konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
1: Nie mogło być inaczej. Finał naszej zabawy na Dzień Mam przypada w dniu ich święta. Zatem jeszcze raz wszystkiego dobrego. Słuchajcie, a do konkursu jeszcze można dołączyć, bo ten ostatni dzisiejszy finał z nagrodami od naszego partnera Giant Meble dziś o 15.30, więc gorąco Was zapraszamy. A żeby wziąć udział w zabawie, trzeba wejść na radiogra.pl, no i dokończyć zdanie. Kochana mamo, chciałabym życzyć Ci. I tu pojawiają się trzy kropki, a Wy wpisujecie dalej, co też i dlaczego chcielibyście życzyć swoim mamom. Napiszcie nam koniecznie. Radiogra.pl, czekamy na Was. Finał o 15.30. Wybiorę te najbardziej kreatywne odpowiedzi, no i zadzwonię do kogoś z Was. Czekajcie telefon od nas. No i dołączajcie koniecznie.
0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To Jonas Blue i Dakota Foscar w Radio Gref FM. Hity pełne energii. Patrzę sobie na prognozę pogody, no tej energii słonecznej brakować na Dolnym Śląsku w najbliższym czasie nie będzie. Narzekać też raczej chyba nie będziemy. Szczegóły meteo u nas już za chwilę, a później gramy.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: A co tam w Carrefourze?
15: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: Po reklamie.
18: 26 stopni na plusie to aktualne wskazania termometrów we Wrocławiu, ale to jeszcze nie prognozowany na wtorek maks. Do niego brakuje już tylko 2 stopni. Na niebie ani jednej chmurki. Dobrze, że chociaż wiatr mocniej dziś wieje z zachodu. Uważajcie na siebie, bo do wieczora obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia o upałach wydane przez IMGW. Pijcie dużo wody i ostrożnie z kąpielami słonecznymi.
19: To jest Radio Gra.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Dziś

0: Shy Banks, Shy Banks, Ricky Martin z dużą dawką muzycznej energii w Radiu Gra FM. Teraz będzie o fotografiach Marilyn Monroe, które we Wrocławiu w końcu będzie można oglądać od 15 lipca w Krupa Art Foundation. Zaplanowano otwarcie wystawy Marilyn Monroe. Czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. Bo ciekawy tytuł, trzeba przyznać. To fotografie autorstwa Miltona H. Greena, które zostały zakupione przez miasto w 2014 roku, ale do tej pory, no za niebagatela 6 milionów złotych. Do tej pory nie były prezentowane szerszej publiczności. Od 15 lipca będzie można je w naszym mieście zobaczyć. Do tematu pewnie jeszcze wrócimy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowit.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
7: Najwspanialszą.
6: Czy ja mam zawsze rację?
7: Zawsze.
6: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
7: Najlepszy.
6: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
8: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakupy za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
14: Po reklamie.
0: Wrocławskie Pawołnie i 14 na zegarach. Słuchacie Gra FM. Czas na kolejny raport z miasta, kraju i świata.
15: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Raport Radia Gra o 14. Zaczynamy od nowości na Politechnice Wrocławskiej. Uczelnia otwiera pierwszy w Polsce kierunek, na którym będą kształceni specjaliści do spraw infrastruktury technicznej, uzdrowisk i sanatoriów. Studia z tego zakresu będą prowadzone w filii Politechniki w Wieleniej Górze, gdzie znajduje się uzdrowisko Cieplice. Nowy kierunek nosi nazwę Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem i oferuje 45 miejsc dla studentów pierwszego roku. Ma być odpowiedzią wrocławskiej uczelni na rozwój branży branży uzdrowiskowej i sanatoryjnej w Polsce. Uczelnia zwraca uwagę, że program nowego kierunku studiów został przygotowany w oparciu o zapotrzebowanie miast i gmin uzdrowiskowych w obszarze energii, klimatu i środowiska. Duży nacisk zostanie położony w nim na ekonomię i wpływ na środowisko.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
15: Wykłady z udziałem kryminologów, medyków sądowych czy psychiatrów, spotkania z autorami i dyskusje poświęcone literaturze kryminalnej znalazły się w programie rozpoczynającego się jutro we Wrocławiu Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Festiwal w tym roku odbędzie się już po raz 23. Jest to największa impreza w Polsce promująca kryminał jako gatunek literacki. Stałym elementem wrocławskiego festiwalu jest gala wręczenia Nagrody Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej wydanej w ubiegłym roku. Nazwisko zdobywcy tegorocznej nagrody zostanie ogłoszone w czasie gali, która odbędzie się w sobotę. Podobnie jak w poprzednich latach, zwycięzca otrzyma statuetkę oraz nagrodę w wysokości 25 tysięcy złotych ufundowaną przez prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Międzynarodowy Festiwal Kryminału potrwa do końca maja. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przenosimy się do podnóży Śnieżnika. To ma być atrakcja znana na całym świecie. W Jaskini Niedźwiedziej powstaje nowa, spektakularna trasa turystyczna. W 2012 roku odkryto w podziemiach nową, ogromną grotę, salę mastodonta. Aby ją otworzyć, trzeba wydrążyć ręcznie tunel w skałach. Po zimowej przerwie prace właśnie zostały wznowione.
14: No, robi nam się kilometr spaceru pod ziemią.
16: Z pięknymi widokami
14: i bardzo rozmaitymi. Ponieważ my na tej trasie będziemy zwiedzać różną jaskinię genetycznie, od takich pięknych, dużych sal, po takie troszkę ciaśniejsze przejścia, ale oczywiście wygodne do przejścia. Będziemy mogli zaobserwować etapy tworzenia się jaskini, będą spektakularne formy naciekowe, będą schody, będą podesty widokowe. Wszystko to musi być ładnie oświetlone oczywiście.
15: Powiedział Martynie Czerwińskiej, gospodarz tego miejsca, Artur Sawicki. Nową trasą będziemy mogli przejść najwcześniej na przełomie 2027 i 2028 roku.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
15: W czwartek rozpocznie się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni będą trenować przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Trener Jan Urban ogłosił powołania. Dostali je kapitan Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jan Bednarek czy Nikola Zalewski. Są też nowe nazwiska.
17: Jan Urban po raz pierwszy powołał wicekróla strzelców ekstraklasy Karola Czubaka, czołowego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego i 18-letniego obrońcę z Mainz Kacpra Potulskiego. Szansę debiutu w kadrze otrzymali też nieco od niego starsi, środkowy obrońca Krakowi Oskar Wójcik, prawy defensor Jagiellonii Norbert Wojtuszek. Do reprezentacji wracają bramkarz Marcin Bułka i pomocnik Legii Bartosz Kapustka.
15: Mówił Cezary Dziwiszek, a więcej sportu w Radiu Gra już za niecałą godzinę. Bądźcie z nami. Temperatura we Wrocławiu powoli osiąga prognozowany na wtorek maks. Na termometrach już 27 kreska nad zerem. Tak upalnie będzie w mieście przez całe popołudnie. Na szczęście mocniejsze dzisiaj podmuchy północno-zachodniego wiatru dają odrobinę orzeźwienia. Pamiętajcie, że do godziny 19 obowiązuje ostrzeżenie o upałach wydane przez IMGW. Nakrycie głowy i butelka wody to koniecznie musicie mieć przy sobie wychodząc z domu.
0: Meldujemy się w waszych głośnikach. Mam nadzieję, że chwila po 14 to taki czas, kiedy będzie można złapać chwilę oddechu, napić się łyka wody, herbatki, a może czas na kolejną kawkę. Do kawy dorzucamy też smacznej kawusi, wiadomo. Dorzucamy Kaigo, za chwilę u nas Shakira i Two Face. Marcin Misierski, popołudniowy dzień dobry. Witajcie ponownie w RFM.

0: Coco Jumbo i do przodu. Niech to będzie też hasło, które będzie przyświecało biegaczom, którzy wystartują 30 maja w Parku Szczytnickim we Wrocławiu. W biegu, który będzie poświęcony wszystkim, którzy oddają krew lub też tym, którzy być może jeszcze się wahają, czy to zrobić. Zabije znowu serce biegaczy dla krwiodawstwa. O 10 spod Iglicy wystartuje trzecia edycja Wrocław Tętni Dobrem. Na trasie 4,5 km pobiegnie 250 honorowych dawców krwi. Zawsze można do nich dołączyć i to jest bardzo dobra informacja. Podczas wydarzenia oczywiście będzie można oddać krew w krwiobusie, no i też odebrać pamiątkowego pluszaka chociażby z tej okazji. To 30 maja. Wszystkich krwiodawców miasta Wrocławia, Dolnego Śląska gorąco pozdrawiamy. Brawo wy.
1: Reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Black Eyed Peas. I got a feeling w Radio Gra FM. Teraz oddajemy głos młodym mieszkańcom Wrocławia. Temat, no, święto mamy, bo wiadomo, że każda mama to taka mistrzyni. W czym? No, posłuchajmy.
1: Moja mama jest mistrzynią świata w organizacji całej naszej rodziny. Zawsze sprząta w domu. Oczywiście też jej pomagamy.
2: No, no.
1: Ale mama jest główną nadzorującą zawsze wszystkich porządków.
2: Moja?
3: Gotowanie zdecydowanie to jest coś, co lubi robić i praktycznie pół dnia potrafi sama z siebie, mimo że nie ma niczego do zrobienia. Potrafi sama sobie siedzieć, coś tam pichcić.
4: We wszystkim. Gotowanie, miłość, wsparcie, naprawdę. Bardzo dużo rzeczy mama robi, tak, więc powiedziałabym, że we wszystkim.
0: No wiadomo, nie może być inaczej. Jeszcze raz gorąco pozdrawiamy wszystkie mamy tego świata, szczególnie te nasze, wrocławskie, dolnośląskie. A do tematu i do życzeń jeszcze dziś w Radio Gra FM wrócimy.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: absolutny klasyk od Kasi Kowalskiej, Pierwszy Sól w Radiu Gra FM. Przed godziną 15 zajrzymy do jednej z najnowszych szkół w naszym mieście, którą będzie można odwiedzić, bo zbliżają się dni otwarte. Szczegóły jeszcze przed trzecią. Pozostańcie z nami, sprawdzimy też dla Was najnowsze info o pogodzie w Gra FM.
1: Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik.
5: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
4: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
5: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
4: To nawet lepszy początek.
6: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Dają odrobinę orzeźwienia. Pamiętajcie, że do godziny 19 obowiązuje ostrzeżenie o upałach wydane przez IMGW. Nakrycie głowy i butelka wody to koniecznie musicie mieć przy sobie, wychodząc z domu.

0: Oko Loko, muzyka i hity pełne energii w Radiu Gra FM, a my zaglądamy sobie do zespołu szkolno-przedszkolnego przy Zwycięskiej. To jest miejsce, no, najbardziej nowoczesna szkoła w naszym mieście, która od września przyjmie 1000 uczniów i 200 przedszkolaków. Jak wygląda od środka ta nowoczesna szkoła? Będzie szansa zobaczyć to w sobotę podczas dnia otwartego w zasadzie od 10 do godziny 13. Kompleks kosztował niebagatela, bo 90 milionów złotych i od września będzie przyjmował uczniów, sale lekcyjne, biblioteka, stołówka, sale gimnastyczne, tereny rekreacyjne, to wszystko będzie można zobaczyć na miejscu, a przede wszystkim porozmawiać i z przedstawicielami szkoły, ale też i oczywiście z władzami miasta, albo i wykonawcą, który też na miejscu się pojawi. To już na najbliższą sobotę. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii. Radio Gra. Hity pełne energii. Can't touch this.

0: Reklama.
1: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen. Po reklamie.
11: 26 dzień maja w kalendarzu, dzień mama w Radiu Gra, czas na kolejny raport. Mamy 15.
12: Daniel Hawryleń, kłaniam się o 15 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Uważajcie na AOW pomiędzy węzłami Zachód a lotnisko w kierunku Kudowy. Doszło do awarii samochodu ciężarowego. Zablokowany jest lewy pas ruchu, noga z gazu i bądźcie czujni.
13: O tym się mówi we Wrocławiu.
12: Pierwsza pomoc dla niemowląt, reakcja w sytuacji kryzysowej, kompetencje, których żadna mama nie powinna być pozbawiona. 26 maja w Dniu Matki odbyła się druga edycja wykładów i warsztatów dla kobiet z cyklu Smart City – Bezpieczna Mama. Szkolenie zgromadziło kilkadziesiąt uczestniczek, które przez cały dzień zdobywały wiedzę praktyczną od pierwszej pomocy dla niemowląt po konsultacje z ekspertami z dziedziny położnictwa, dietetyki i telemedycyny. Uczestniczki mogły również bezpłatnie skorzystać z badań profilaktycznych, takich jak pomiar poziomu glukozy, cholesterolu całkowitego czy szybkiego badania EKG. Szkolenie Smart City – Bezpieczna Mama jest częścią programu Bądź Bezpieczna. W jego ramach wrocławianki mogą także korzystać m.in. z mobilnych badań KTG w warunkach domowych. Zmieniamy temat. W dalszym ciągu trwają poszukiwania kierowcy hulajnogi, który w sobotni wieczór potrącił rowerzystę na ścieżce rowerowej przy ulicy Kosmonautów. Do wypadku doszło po godzinie 21. Według wstępnych ustaleń sprawca poruszał się hulajnogą elektryczną z prędkością przekraczającą 50 km na godzinę. Po zderzeniu mężczyzna uciekł z miejsca, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Rowerzysta doznał poważnych obrażeń i został przewieziony do szpitala przy ulicy Fildorfa. Obecnie znajduje się pod opieką lekarzy. Poszkodowany nie pamięta samego momentu wypadku. Świadkowie opisują sprawcę jako około 30-letniego mężczyznę z rudymi włosami i okularami. Hulajnoga, którą się poruszał, nie pochodziła z miejskiej wypożyczalni. W internecie pojawiły się już zdjęcia z miejsca zdarzenia. Policja apeluje o kontakt do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy.
13: Wracamy do sprawy.
12: Jak już wiecie z raportów Radia Gra, MPK Wrocław podpisało umowę na modernizację 8 tramwajów PESA 2010 NW. To pierwsze w pełni niskopodłogowe tramwaje we flocie przewoźnika. Każdy z nich pokonał już ponad 1 000 000 km i teraz każdy z nich przejdzie remont generalny. O jego zakresie opowiedział Radiu Gra Jarosław Lazurko, prezes firmy, która te remonty przeprowadzi.
0: Powiększenie kabiny motorniczego, zwiększenie komfortu pracy, również cały przedział pasażerski odnowiony, napęd zmodernizowany, to wszystko przyniesie efekt w postaci tego, że ten tramwaj będzie bardzo dobrze jeździł, z dobrą dostępnością, z dobrymi parametrami pracy i będzie znowu pracował na rzecz MPK, tak jak powinien każdy wóz to robić.
12: Dodajmy, że pierwsza ze zmodernizowanych PES wróci do Wrocławia za 1,5 roku.
13: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
12: Coraz więcej Polaków płaci wyższe podatki. W ubiegłym roku prawie 2,5 miliona osób wpadło w drugi próg podatkowy i zapłaciło wyższą 32-procentową stawkę, wyliczył resort finansów. To o 500 000 osób więcej niż w 2024 roku. Ile deklaracji PIT wpłynęło do fiskusa? Posłuchajmy.
10: Około 25 milionów, z czego prawie 24 miliony to deklaracje elektroniczne. 6 milionów cyfrowych deklaracji zostało złożonych automatycznie, bez żadnej ingerencji podatnika. Wśród nich z pewnością wiele przypadków, w których można było skorzystać z ulg podatkowych, a tego nie zrobiliśmy. 35% deklaracji cyfrowych zostało złożonych w ciągu 5 minut.
12: To był Igor Skrzypek. Daniel Hawryleniak cały czas przy mikrofonie. Pora na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Zapraszam. Poznaliśmy nowego sponsora technicznego WKS-u Śląska Wrocław. Została nim włoska firma Macron. Rekordowa w historii klubu umowa wejdzie w życie 1 lipca tego roku i będzie obowiązywać do końca czerwca roku 2031. Macron to włoska marka odzieży sportowej z siedzibą w Bolonii, która na rynku działa już od 1971 roku. W swoim portfolio ma kluby ze wszystkich najsilniejszych lig Europy, m.in. zeszłorocznego zwycięzcę Pucharu Włoch Bolonia FC, przedstawiciela angielskiej Premier League Crystal Palace czy 36-krotnego mistrza Węgier Ferencvaros ITC. Nowy sponsor zapewni sprzęt dla pierwszego zespołu, drużyny kobiet, rezerw, wszystkich grup akademii oraz oczywiście kibiców. Koszulki meczowe na sezon 2026-2027 zostaną zaprezentowane kilka dni przed pierwszym meczem o punkty w nowej kampanii. O godzinie 15 temperatura we Wrocławiu osiągnęła prognozowane na dziś maksimum 28 stopni Celsjusza, ale w odczuciu to nawet 30 stopni na plusie. Uważajcie z kąpielami słonecznymi, choć to zrozumiałe, że trudno się im oprzeć. Do wieczora obowiązuje ostrzeżenie wydane przez IMGW i niech nie zwiedzie nikogo silny wiatr. W takich warunkach nie trudno o poparzenia słoneczne.
11: I to już chwila po trzeciej w Radiu Gra FM. Po południu mojej mocy przybyła, a my zaczynamy tę godzinę od magii, która będzie unosiła się w powietrzu, Magic in the Air, a później Pan Dawid i Sezony. Marcin Misiewski, kłaniam się ponownie, witajcie. Dzień dobry.

0: Angel Mama, Jennifer Lopez w Radiu Gra FM. Uwaga, fani fotografii. To będzie gratka dla pasjonatów zdjęć, fotografii, bo od 29 do 31 maja w naszym mieście odbędzie się Intersection Photo Festival 2026 w Concordia Design Wrocław, ale też i rozsianych po całym mieście galeriach będzie można oglądać kilkadziesiąt darmowych wystaw, no i wydarzeń im towarzyszących. W nich też będzie można wziąć udział. 8 wystaw na przestrzeni tych 2 dni. To całkiem sporo. Do tego festiwal, podczas którego będzie można spotkać też czołowych polskich fotografów, fotografików. Będzie można wziąć udział w darmowych warsztatach. Ciekawą możliwością będzie też na przykład, i to jest propozycja dla początkujących fotografów, będą darmowe konsultacje własnego portfolio z najlepszymi fotografami w Polsce. Od 29 do 31 polecamy.
1: Reklama.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW i TEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW i TEIS. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i TEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
7: Wiem, Barbara. Smartfon z dużym ekranem.
8: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
7: A może ekspres do kawy, automatyczny.
8: O, taki. Tak. I patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani. Na dzień mamy mają.
7: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
8: No.
9: Dzień mamy w Media

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
4: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
1: Dzień dobry, Magdaleno, Radiografia we Wrocław z tej strony, czołem, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam ciebie serdecznie w pięknych okolicznościach przyrody, no i tym pięknym, wyjątkowym dniu. Jak się domyślasz, takie dzwonię z okazji Święta Mamy i patrzą sobie na twojego maila konkursowego, w którym pytamy was, w zasadzie prosiliśmy, byście napisali, co chcielibyście powiedzieć swoim mamom. No i pani Magdalena napisała, że twoja mama jest prawdopodobnie kim? Bo to ciekawe.
2: Moja mama jest prawdopodobnie wiedźmą, dokładnie tak. Ma takie zdolności, takie typowo kobiece, taki siódmy zmysł i ona na przykład twierdzi, że jak ktoś do niej dzwoni, to ona zanim jeszcze w ogóle podniesie telefon, to ona już wie, kto to jest. To taka pierwsza rzecz. No ale generalnie ona taka jest nietypowa. Na przykład ma jakieś tam nowe znajomości, to zawsze potrafi ocenić po krótkiej rozmowie, kto jakim jest człowiekiem. I potem się to zawsze sprawdza.
1: Gorąco ciebie pozdrawiam, no i oczywiście wszystkie mamy świata na czele z twoją mamą, więc wszystkiego dobrego dla niej przede wszystkim. Słuchaj, mamy dla ciebie nagrodę od naszego partnera Giant Meble i to jest nagroda, którą będziesz mogła sobie zrealizować w tej galerii. Za chwilę sobie porozmawiamy o szczegółach, dobrze?
2: Dobrze, dziękuję ślicznie.
0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel galerii Giant Meble we Wrocławiu przy Alei Brucknera 32-34.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Don Omar i Danza Kodura, no prawie jak na wakacjach all inclusive. Pogoda też się zgadza, prawie wakacyjna we Wrocławiu na Dolnym Śląsku i taka się utrzymywać będzie u nas jeszcze przez kilka najbliższych dni. A szczegóły meteo na najbliższe godziny w Radiu Grefem mamy dla Was już za chwilę, a później pojawi się Sandra.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk, Impfar, Rzeszów-Tary.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Prą relacje na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
9: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
8: No, ładne kwiatki.
9: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
10: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda. Po reklamie.
13: O godzinie 15 temperatura we Wrocławiu osiągnęła prognozowane na dziś maksimum 28 stopni Celsjusza, ale w odczuciu to nawet 30 stopni na plusie. Uważajcie z kąpielami słonecznymi, choć to zrozumiałe, że trudno się im oprzeć. Do wieczora obowiązuje ostrzeżenie wydane przez IMGW i niech nie zwiedzie nikogo silny wiatr. W takich warunkach nie trudno o poparzenia słoneczne.

0: To miały być towarzyskie spotkania, które przygotowują Polskę do występu na Mundialu, ale niestety na Mundial to my nie jedziemy. Mówię to z bólem serca, ale za to zagramy we Wrocławiu na Tarczyńskiej Arenie już 31 maja o 17:30 towarzyskie spotkanie z Ukrainą. No więc wszystkich kibiców polskiej reprezentacji, kadry serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że stadion wypełni się po brzegi, mimo że to mecz o pietruszkę, mecz towarzyski, a później Polska zagra z Nigerią już na PGE Narodowym 3 z kolei czerwca. Ten pierwszy mecz już w najbliższą niedzielę we Wrocławiu z Ukrainą. Zapraszamy i polecamy.
1: Hity pełne energii.
2: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowid. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
3: I to już 16 na zegarach we Wrocławiu, a to oznacza, że przed nami kolejny raport z miasta, kraju i świata. Czas na wiadomości w Radiu Grefem.
4: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra Wrocław. Zaczynamy od utrudnień. Na rondzie lotników polskich doszło do stłuczki. Kierowcy utknęli tam w korkach, ale utrudnienia dotknęły też pasażerów MPK. Autobusy linii D 111, 128, 147 i 151 w kierunku centrum zostały skierowane objazdem przez ulicę Bora Komorowskiego i Aleję Sobieskiego.
5: Twoje sprawy.
4: Jeszcze przez niecałą godzinę do 17 przy ulicy Lekarskiej 1 mężczyźni mogą skorzystać z bezpłatnych badań. Wszystko w ramach akcji Panowie Jazda po Zdrowie, która ma zwracać uwagę na konieczność regularnych badań profilaktycznych.
6: Mężczyźni bardzo chętnie korzystają właśnie z pomiarów ciśnienia, z pomiarów tętna, z jednokanałowego EKG, z analizy składu masy ciała, z takich badań funkcjonalności FMS, takiej funkcjonalności też sportowej. Natomiast absolutnie największym zainteresowaniem cieszy się USG. Można u nas wykonać USG tętni szyjnych, bądź jamy brzusznej, bądź jąder. Ale mamy również takie miejsce do konsultacji farmaceutycznych, gdzie możemy przeanalizować naszą apteczkę, jakie bierzemy leki, jakie bierzemy suplementy.
4: Mówiła Agnieszka Han z Fundacji Haskolek. Słuchacie popołudniowego raportu w Radiu Gra Wrocław. Zmieniamy temat. Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosi w najbliższych dniach przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla Zielonego Klina Południa. Środki na ten cel zostały już zatwierdzone. Zagospodarowanie ponad 65-hektarowego terenu podzielono na trzy etapy. W pierwszej kolejności powstanie główny ciąg komunikacyjny północ-południe, część elementów małej architektury oraz rozpocznie się zalesianie. Ten etap ma zakończyć się do 2029 roku. Drugi etap przewidziany do 2030 roku obejmie budowę kolejnych alejek, dalsze prace związane z małą architekturą i kontynuację zalesiania. W trzecim etapie w kolejnych latach planowana jest realizacja obiektów rekreacyjnych, takich jak place zabaw, boiska, pump track czy amfiteatr. Propozycje tych obiektów będą zgłaszane przez mieszkańców w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Istotnym elementem inwestycji będzie również system retencji wód opadowych z naturalnym zbiornikiem przy ulicy Buforowej, który połączy się z mniejszymi rozwiązaniami retencyjnymi na całym terenie. Za realizację tej części odpowiada MPWiK Wrocław.
5: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
4: Pora na raport z kraju. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i przewlekle będą mogli skorzystać z wydłużonego o 60 dni okresu, w którym przysługiwał im będzie zasiłek opiekuńczy. Teraz mają prawo do tylu dni, co rodzice innych dzieci.
7: Bo obok profesjonalnej terapii, obok dobrych leków, obok możliwości współczesnej medycyny, nie ma rzeczy ważniejszej dla chorego dziecka niż obecność kochającego rodzica.
4: Mówiła szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. To rozwiązanie, dodajmy, będzie musiało najpierw przejść drogę prawną. Dzisiejszy żar tropików we Wrocławiu nie odpuszcza. Słupek rtęci w termometrze w studiu Radia Gra wskazuje w tej chwili 29 stopni na plusie i nie wygląda na to, żeby miał zatrzymać się na tym poziomie. Powoli przestają pomagać też mocne podmuchy północno-zachodniego wiatru i wysokie ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Uważajcie na siebie podczas popołudniowych eskapad na miasto albo w jego pobliże.
3: Dla tych pracy, po pracy, w samochodach, gdziekolwiek jesteście, polecamy się także i po 16. Witajcie w Gra FM. Dzień dobry, kłaniam się. Hity pełne energii, na początek Bledka u nas, a później Enrique, który niedawno odwiedził nasz kraj, no i podobno było całkiem nieźle na gdańskim koncercie. On u nas już za chwilę. Marcin Misiewski, kłaniam się ponownie, witajcie.

0: I to są dobre muzyczne wibracje w Radio Gra FM, a my zaglądamy do Leśnicy, bo tamtejszy dworzec z XIX wieku za 60 milionów złotych odrestaurowany jest, otwarty, ale też ma swoje piękne historyczne detale, które zostały zachowane, między innymi żeliwne kolumny, ozdobne sufity, no i stare neony. I tych też nie brakuje. Na dworcu działają już teraz kręgielnia, piekarnia, kawiarnia, ale też i przychodnia zdrowia. Więc w całości ten dworzec można oglądać, można korzystać z tych miejsc, które już są otwarte. No i czekają na mieszkańców. Dworzec obsługuje dziś średnio około 3,7 tysiąca pasażerów dziennie, bo on cały czas funkcjonuje, nie jest tylko tą częścią taką mocno komercyjną, ale też jest po prostu dworcem z prawdziwego zdarzenia, więc wsiadamy i wysiadamy, jak to na dworcach bywa. Pozdrawiamy mieszkańców Oleśnicy, no i pasażerów, którzy już teraz mogą z tego pięknego dworca korzystać.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
8: Najwspanialszą.
7: Czy ja mam zawsze rację?
8: Zawsze.
7: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
8: Najlepszy.
7: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
9: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
10: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
11: Jedziemy.
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

0: Dziś święto mamy. Jeszcze raz gorąco was, drogie mamy, mamusie, pozdrawiamy serdecznie. Mama, pamiętajcie, że zawsze ma rację, nawet jak nie ma, to patrz, punkt pierwszy. Wiadomo, i o tym też będzie w naszej kolejnej sądzie. Będą te życzenia.
1: Moja mama jest dla mnie bardzo dużym wsparciem w życiu. Jest bardzo dla mnie bardzo ważną osobą i myślę, że każdy powinien mieć szacunek do własnej mamy.
2: Ważną osobą, którą doceniam i szanuję bardzo.
3: Osobą, która mnie zawsze wspierała. Najważniejszą osobą w moim życiu, która kocha mnie i którą ja sam ją kocham.
4: Moja mama dla mnie jest moją taką trochę mentorką, idolką i zawsze spytam się o jej zdanie, bo zawsze ma rację. Zawsze się tak sprawdzało, że ma rację i muszę się jej słuchać po prostu.
5: Na pewno osobą ważną dla mnie. Wychowała mnie przez całe życie.
6: Moją idolką. Kocham ją nad życie i nie wyobrażam sobie życia bez niej.
0: I tu nic więcej nie trzeba dodawać. Gorąco was pozdrawiamy. Radio

0: księżniczka, księżniczka, czyli Inna w Radiu Gra FM, hity pełne energii. A jeżeli są tutaj wśród nas fani Depeszów, no do tych pierwszych klasycznych Depeszów, to zapraszam, bo za chwilę u nas Just Can't Get Enough pojawi się w waszych głośnikach. To za chwilę, wcześniej też najnowsza prognoza pogody.
1: Reklama. Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
6: Najwspanialszą.
5: Czy ja mam zawsze rację?
6: Zawsze.
5: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
6: Najlepszy.
5: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
7: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
8: Tomasz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całym

0: Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Dzisiejszy żar tropików we Wrocławiu nie odpuszcza. Słupek rtęci w termometrze w studiu Radia Gra wskazuje w tej chwili 29 stopni na plusie i nie wygląda na to, żeby miał zatrzymać się na tym poziomie. Powoli przestają pomagać też mocne podmuchy północno-zachodniego wiatru i wysokie ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Uważajcie na siebie podczas popołudniowych eskapad na miasto albo w jego pobliże.
5: To jest Radio Gra.

0: Rozpędzony na Artema z Radio Gra FM, a my zaglądamy na Odrze, dokładnie do zespołu szkolno-przedszkolnego numer 8, bo tam też powstaje mural tworzony przez studentów Akademii Sztuk Pięknych w naszym mieście i dzieciaki z ZSP numer 8 przy Składowej. Mural łączy motywy polskiego folkloru, ale też i sztuki meksykańskiej, przy okazji podkreślając też integracyjny, wyjątkowy charakter tego miejsca, tej placówki. No więc jak to wygląda na własne oczy, warto się przekonać, pojechać, przejść, sprawdzić i zobaczyć to na Nadodrzu. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Mama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Po reklamie.
10: I to już 17, panie panowie, drodzy wrocławianie. Czas sprawdzić, czym żyje miasto, kraj i świat. Czas na kolejny raport.
11: Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Port lotniczy Wrocław zarobił w ubiegłym roku ponad 35 milionów złotych brutto, podały władze lotniska. Wynik udało się zrealizować pomimo wstrzymania operacji lotniczych na 40 dni jesienią ubiegłego roku. Przychody wrocławskiego lotniska wyniosły w 2025 roku ponad 521 milionów złotych. To o niemal 14 milionów złotych więcej niż rok wcześniej. Na inwestycje w ubiegłym roku port przeznaczył ponad ćwierć miliarda złotych. Chodziło nie tylko o rozbudowę części operacyjnej i przygotowywaną rozbudowę i przebudowę terminalu. Wydatkowano również pieniądze na modernizację drogi startowej, zakup maszyn do obsługi lotniska, a także nowego systemu parkingowego i rozbudowę parkingu długoterminowego. Władze spółki podkreśliły, że w ubiegłym roku na lotnisku obsłużono 5 milionów pasażerów, a przebudowa części operacyjnej idzie zgodnie z planem. W przypadku wyniku finansowego to lotnisko poprawiło plan o prawie 7 milionów złotych. We wtorek walne zgromadzenie akcjonariuszy jednomyślnie udzieliła zarządowi absolutorium z wykonania budżetu.
12: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: Teraz informacja, z jakiej z pewnością ucieszą się dzieciaki. Wrocław zamawia nowe urządzenia na place zabaw. Magistrat niebawem ogłosi przetarg na potrzeby tego, co będzie robione jesienią tego i wiosną przyszłego roku. Przygotowywane postępowanie dotyczy 18 miejsc. Znalazły się wśród nich m.in. Park Pilczycki, Zieleniec przy ulicy Gołębiej czy Park Szczytnicki. Dokładną listę możecie znaleźć na miejskiej stronie wrocław.pl. Kwota, jaką miasto przeznaczy na ten cel, przekracza 1 000 000 zł. Skoro już mówimy o wrocławskich dzieciakach, to Narodowe Forum Muzyki zaprasza je wszystkie wraz z rodzinami na Dzień Dziecka. Tegoroczne obchody tego święta w NFM-ie odbędą się 31 maja. Dzieci mogą skorzystać z bogatego programu, który połączy zabawę z odkrywaniem świata dźwięków. Agnieszka Grodzień-Gaczyńska zdradza nam, że na ten dzień zaplanowano m.in. koncert finałowy 17 Leo Festiwalu oraz bogatą ofertę warsztatów dla różnych grup wiekowych.
13: Warsztaty rodzinne Tulimy. Warsztaty Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato, gdzie dzieci oraz ich opiekunowie będą mogły śpiewać najpiękniejsze utwory i kołysanki, które znają nie tylko dzieci, ale też ich rodzice oraz ich dziadkowie. Dodatkowo myślę, że bardzo ciekawym wydarzeniem jest audycja muzyczna, w której będą przedstawiane instrumenty, bardzo różne instrumenty, od instrumentów perkusyjnych po instrumenty dęte.
11: Dodajmy, że zaplanowano też zwiedzanie organów. Szczegóły i cały program znajdziecie na stronie internetowej NFM-u.
12: Wiadomości Radia Gra.
11: A w raporcie ze świata dobra informacja dla fanów Peaky Blinders. Serial wraca, właśnie trwają prace przy jego nowej odsłonie. Zdjęcia powstają w brytyjskim Birmingham. Charlesa Shelby'ego, syna Tomiego, zagra gwiazda Stranger Things, Charlie Heaton. Głównym bohaterem będzie Duke Shelby, również syn Tomiego, gra go Jamie Bell. Scenariusz ponownie napisał Steven Knight, który zapowiada to nowy rozdział Peaky Blinders. Birmingham powstaje z popiołów, a stary przejmuje nowe pokolenie Shelby'ch. I będzie to jazda bez trzymanki. Akcja będzie rozgrywać się w Birmingham w latach 50. Temperatura rzędu 29 stopni Celsjusza, a tyle jest w tym momencie we Wrocławiu, utrzyma się co najmniej do godziny 19, dopiero potem stopniowo zacznie się obniżać. Do tego czasu pamiętajcie, w mocy jest ostrzeżenie IMGW o upałach. Noc też będzie ciepła, minimalnie 15 stopni na plusie, a poza tym żadnych rewelacji pogoda nam nie szykuje.
10: I to już chwila po piątej. Meldujemy się w waszych głośnikach z dawką dobrej energii muzycznej. Za chwilę Shaky Stevens i Elvis lat 80. Tak kiedyś nazywano, a później Milky, Brad Gray, Just the Way You Are. Marcin Misiecki, kłaniam się ponownie. Dzień dobry po piątej, witajcie.

0: Klasyka polskiej sceny rockowej, czyli oddział zamknięty i party w Radio Gry FM, a my zaglądamy na nadodrze, gdzie jutro mogą zawieść syreny alarmowe. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Jutro służby będą ćwiczyły. Nadodrze 2026 nazywa się ten projekt ćwiczebny, a syreny alarmowe mogą niepokoić się któryś mieszkańców w godzinach od 8.30 do godziny 13.00. Mogą być słyszalne i syreny alarmowe pojazdów, chociażby służb mundurowych, ale też i syreny, że tak powiem, ogólnomiejskie. Więc ostrzegamy, spokojnie, nic się złego dziać nie będzie, służby będą po prostu ćwiczyły.
1: Reklama. Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
2: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
3: Najwspanialszą.
2: Czy ja mam zawsze rację?
3: Zawsze.
2: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
3: Najlepszy.
2: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
4: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
5: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne. W końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Po reklamie.

0: Król Ibizy Willy Lopez. No Ibiza to nie jest, ale ciepło też będzie u nas. Może nie jak na Ibizie, ale całkiem przyjemnie w najbliższych dniach i godzinach. O tym za chwilę u nas trochę więcej w prognozie pogody w Radiu Gra FM.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubi-boom.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
14: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
15: Sprawdź to sam, czyli za odkusi ceną każdy dział.
14: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
16: O reklamie.
17: Temperatura rzędu 29 stopni Celsjusza, a tyle jest w tym momencie we Wrocławiu, utrzyma się co najmniej do godziny 19, dopiero potem stopniowo zacznie się obniżać. Do tego czasu pamiętajcie, w mocy jest ostrzeżenie IMGW o upałach. Noc też będzie ciepła, minimalnie 15 stopni na plusie, a poza tym żadnych rewelacji pogoda nam nie szykuje.
18: Radio Gra.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Chrisiem Rią i Julią dojeżdżamy do finału naszego spotkania. Artysty już z nami nie ma niestety, ale te piękne piosenki pozostały w naszej pamięci i zawsze będą. Przemek Grabowski w pełnej gotowości, on przejmuje stery po 18 w Radiu Gra FM. Dobrego, spokojnego popołudnia wam życzę, a my słyszymy się jutro po 13. Niech moc będzie z wami. Marcin Misiński, dzięki, bye bye.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
3: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
2: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
3: To nawet lepszy początek.
4: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
5: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
6: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
7: Najwspanialszą.
6: Czy ja mam zawsze rację?
7: Zawsze.
6: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
7: Najlepszy.
6: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
8: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
14: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Na początek informacja, jaką przekazał wrocławski magistrat, a chodzi o straty, na jakie narażają mieszkańców coraz częstsze działania wandali. Od początku roku na wrocławskich przystankach wybito już blisko 50 szyb. Koszt napraw wyniósł około 225 tysięcy złotych, a tylko w maju usuwanie skutków wandalizmu pochłonęło 210 tysięcy złotych. Dla porównania dodajmy, że miesięczny budżet na utrzymanie całej infrastruktury przystankowej w mieście, takiej jak wiaty, słupki, ławki i pylony, wynosi około ćwierć miliona złotych. Ponadto tylko w maju odnotowano również około 60 zgłoszeń dotyczących graffiti. Od początku trwania akcji Picasso MPK Wrocław wyczyściło już niemal 2000 wiat. Magistrat prosi świadków dewastacji lub osoby, które posiadają informacje na temat sprawców, o kontakt z policją.
15: O tym się mówi we Wrocławiu.
14: Dobiega końca budowa parkingu Park and Ride przy stacji kolejowej w Leśnicy. Obecnie trwają ostatnie prace porządkowe oraz na sadzenia zieleni. W czterech lokalizacjach pojawi się 20 nowych drzew oraz ponad 6,5 tysiąca krzewów. Na terenie parkingu powstało 66 miejsc postojowych, w tym 3 przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami oraz 2 dla pojazdów elektrycznych. Większość stanowisk wykonano z płyt ażurowych, które pozwalają na lepszą retencję wody deszczowej. Dla rowerzystów przygotowano zadaszoną wiatę Bike and Ride. W ramach inwestycji zbudowano także nowe chodniki, jezdnie manewrowe, schody oraz rampę dla osób o ograniczonej mobilności. Na terenie parkingu zamontowano 15 energooszczędnych lamp LED, ławki i kosze na śmieci. Otwarcie parkingu planowane jest na czerwiec po zakończeniu pracy i odbiorach technicznych. Koszt inwestycji to blisko 3,5 miliona złotych, z czego część środków pochodzi z funduszy unijnych.
15: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
14: Jak już wiecie z wcześniejszych raportów, w Radiu Gra aktywiści interweniują w sprawie prac na elewacji w budynku administracyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Twierdzą, że ten jest zasiedlony przez wróble i jeżyki, a prowadzone prace to zagrożenie dla ptaków. Rafał Łukasik z fundacji Animalculum mówi wprost, prace należy wstrzymać.
13: Tak naprawdę oczekujemy tego, że prace zostaną tutaj wstrzymane. Przyjedzie ornitolog i pod nadzorem ornitologicznym zostaną odblokowane dojścia ptaków do gniazd. Pod nadzorem ornitologicznym powinny zostać rozebrana też część rusztowań od góry, tak aby umożliwić jeżykom bezpieczny dolot do gniazda.
14: Z kolei komendant Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji twierdzi, że prace prowadzone są zgodnie z przepisami, a policja po zgłoszeniu aktywistów podjęła współpracę z ornitologiem.
16: Tutaj opieramy się na wiedzy specjalisty w tym zakresie. Podeszli mi do sprawy konkretnie. Były jakieś uwagi, to zostały wdrożone czynności, aby ta sytuacja została poprawiona. Byłem zapewniany przez Wydział Inwestycji i Remontu, że robimy wszystko, co możemy, aby ten remont nie wpływał negatywnie na życie tych ptaków.
14: Na wstrzymanie prac się nie zanosi, a aktywiści zapowiadają złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z podejrzeniem znęcania się nad zwierzętami. Noc będzie ciepła i pogodna, z gwiaździstym niebem i temperaturą minimalną w okolicach 15-16 stopni Celsjusza. Na sile może zyskać wiatr, który dalej ma wiać z kierunków zachodnich, ale już z prędkością powyżej 30 km na godzinę. W środę temperatura da nam trochę odetchnąć. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 24 kreskę nad zerem.
0: Gramy dla każdej mamy, nie inaczej. Wszystkiego najlepszego, drogie mamy. Przemek Grabowski, witajcie po 18:00 po godzinach w Radiu Gra. No to zagramy dla każdej mamy teraz taki hicior. Andy Dust i jego Zokaria.

Coldplaya zapraszała do domu, w drodze do domu z radiem gra. Teraz czas na winylowe klasyki. Na czarnym krążku mam tutaj także jeden z pierwszych wielkich hitów Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Może Whitney wróci jako awatar, bo wiadomo, że gwiazda rocka Ozzy Osbourne zostanie wskrzeszony jako hologramowy awatar i będzie można z nim nawet porozmawiać. Może Whitney Houston też wróci. Macie ją teraz w radiu gra.

0: przy okazji Dnia Mamy. Przypominam, że Pink to też szczęśliwa mama, no przeszczęśliwa, a córka to nawet szykuje się na scenę. Często pojawia się z mamą w trakcie występów i mała Pink już niedługo podobno ma zadebiutować na listach przebojów. Zostańcie z Radiem Gra na Dzień Mamy. Hity mamy, za chwilę Bryska, wróci też Alize.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Team Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
2: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz radia, gra FM.

Trochę rockowej klasyki dla każdej mamy. Bon Jovi, Living on a Prayer. Myślę, że John Bon Jovi też chciałby wysłać każdej mamie kwiatka. A teraz wysyłamy pozdrowienia urodzinowe. Dla kogo dzisiaj? Dla Kasi, która ma swoją piękną, okrągłą rocznicę. No wiadomo, Kaśka czwarta, dziesiątka, dopiero czwarta, dziesiątka. Agnieszka pozdrawia Kasia z okazji twojego święta. Życia piękniejszego od marzeń. Kasiu, no pięknie to napisała Agniecha, krótko, ale na temat. No to Kasia dla ciebie na urodziny. Eben i jego Halloween za chwilę. Król trensu Armin van Buuren.

0: Justin Bieber pokazał, jak to się robi w 2026. Wyszedł na scenę na festiwalu Coachella i co? I zagrał koncert z YouTube'a. Można. Justin Bieber, Nicki Minaj, piosenka, która wraca po latach, czyli Beauty and the Beat. To numer, który ma nowe życie nie tylko w internecie. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę kolejny winylowy klasyk. Usłyszymy głos Bonnie Tyler.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
6: Noc będzie ciepła i pogodna, z gwiaździstym niebem i temperaturą minimalną w okolicach 15-16 stopni Celsjusza. Na sile może zyskać wiatr, który dalej ma wiać z kierunków zachodnich, ale już z prędkością powyżej 30 km na godzinę. W środę temperatura da nam trochę odetchnąć. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 24 kreskę nad zerem.
7: To jest Radio Gra.

0: Tak wesoło, pozytywnie i słonecznie. Oczywiście dla każdej mamy dzisiaj gramy Break My Stride. To piosenka, która doczekała się wielu wersji. Tutaj remix od projektu Blue Lagoon. Dla każdej mamy Kaigo też zagramy. Już czeka w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Po reklamie.

Cake by the Ocean od ekipy Dance. Skoro dla każdej mamy gramy, to dzisiaj też dużo fajnych chłopaków. Przemek Grabowski, witajcie po 19. A może zagramy dla każdej mamuśki z okazji ich święta tego seksownego piosenkarza? Kto pamięta ten teledysk, to ja przypomnę. On tam na jachcie, oczywiście, klatka, kaloryfer, taki trochę Peter Andre, tylko że to David Tavar i jego If You Don't Know My Name.

Nie zapomnieli przebój, wtedy była trochę młodsza, ale jeszcze nie rzuca mikrofonu, jeszcze będzie występować i śpiewać. To Cher w wielkim hicie If I Could Turn Back Time. Słuchajcie, może taki późny prezent na dzień mamy, może masaż ciała ktoś planuje zorganizować, bo masaż ma podobny wpływ jak dobra popołudniowa drzemka. No to kto się odważy pomasować mamę? W prezencie dla każdej mamusi też za chwilę Cyril i jego wersja Stumbling In.

0: Sofia jest w tej chwili bardzo zestresowana rodzinnie, bo jest w trakcie procesu rozwodowego, ale wszystko jest już podobno na dobrej drodze. Tutaj w wielkim hicie, takim pozytywnym, prawda? Jesteś nie do powstrzymania, Unstoppable. Właśnie, nie zatrzymuj się przed praniem też. Sprawdź wszystkie kieszenie, bo można tam znaleźć czasami skarby. Ja znajduję, a pewien facet w Stanach to znalazł w swojej starej koszuli kupon wart 24 miliony dolarów. Był ważny jeszcze przez dwa dni. Facet na szczęście zdążył, zanim wrzucił koszulę do prania.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: 4 pory roku to Wiktor Waligura. Ciekawe, czy lubi chodzić na zakupy, lubicie chodzić na dłuższe zakupy do centrów handlowych. No u nas jeszcze nie ma takich wynalazków jak na przykład w Szanghaju, gdzie jest centrum handlowe, gdzie funkcjonuje taki specjalny pokój, słuchajcie, dla facetów, w którym faceci właśnie mogą się zrelaksować i przespać, podczas gdy ich partnerki robią sobie zakupy. Idealnie, ja też chcę takie coś w Polsce. Zamiast chodzić po tych wszystkich butikach, po prostu leżysz i przysypiasz. Bardzo to lubię. Za chwilę The Weekend, ale jeszcze nie na dobranoc. Dla każdej mamy dzisiaj gramy, czeka In Your Eyes.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
10: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
11: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
10: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Ten hit grupy Phil to podobno piosenka wszystkich bankowców, którzy mogliby tak śpiewać, prawda, za ladą, sprawdzając naszą zdolność kredytową. No pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz zespół Phil. Zostańcie z nami, bo będziemy grać dla każdej mamy. Dobre hity, pełne energii tutaj mamy, także po 20. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia jutro w środę o godzinie 18. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czy nie dał.
6: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą,
7: przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Po reklamie.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Wtorek, 26 maja, Paulina Schneider zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Narodowe Forum Muzyki zaprasza wszystkie dzieci i ich rodziny na Dzień Dziecka. Tegoroczne obchody tego święta w NFM-ie odbędą się 31 maja. O szczegółach Agnieszka Grodzień-Gaczyńska.
2: W ramach świętowania Dnia Dziecka odbędzie się koncert finałowy tego wielkiego i wspaniałego festiwalu, a będzie to koncert, w którym usłyszymy Piotrusia i Wilka. Narratorem podczas tego wydarzenia będzie Zbigniew Zamachowski. Więc wybitny aktor, którego myślę, że znają nie tylko ci starsi, ale również ci młodsi. Warsztaty będą różnorodne, bo warsztat dla tych najmłodszych dzieci od 0 do 3 lat. Będą to muzyczne poranki dla maluchów, które opierają się o koncepcję muzykalniania profesora Gordona, ale też o metodę rytmiki Emila Jacques-Delcroze. To są takie 45-minutowe wydarzenia muzyczne, w których dzieci będą mogły poruszyć niemal wszystkie swoje zmysły przy muzyce wykonywanej na żywo przez naszych artystów. A temat tych muzycznych poranków dla maluchów to basenowe forte. Warsztaty rodzinne Tulimy, warsztaty Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato, gdzie dzieci oraz ich opiekunowie będą mogły śpiewać najpiękniejsze utwory i kołysanki, które znają nie tylko dzieci, ale też ich rodzice oraz ich dziadkowie. Dodatkowo myślę, że bardzo ciekawym wydarzeniem jest audycja muzyczna, w której będą przedstawiane instrumenty, bardzo różne instrumenty, od instrumentów perkusyjnych po instrumenty dęte.

0: To ma być atrakcja znana na całym świecie. W Jaskini Niedźwiedziej u podnóży Śnieżnika na Dolnym Śląsku powstaje nowa, spektakularna trasa turystyczna. Była tam Martyna Czerwińska, która rozmawiała z gospodarzem miejsca Arturem Sawickim.
1: Kiedy byłam tu ostatni raz, niemal rok temu, przebijaliście się do sali Mastodonta. Ogromne wydarzenie, obiekt wielkości Stadionu Narodowego. Bardzo się tu zmieniło od tego czasu. Stoimy przed głównym wejściem.
2: Tak, zmiany są wszędzie, ponieważ my pracujemy tutaj na kilku frontach jednocześnie. W tym momencie te wejścia i wyjścia, bo już mamy komplet, mamy stronę wejściową i wyjściową wykute, są one zabezpieczone. No i jesteśmy w środku w jaskini i tam w środku w tym momencie robimy ciągi komunikacyjne, przygotowujemy tą jaskinię pod potrzeby nowej trasy turystycznej i musimy dopasować tą trasę do jaskini, do kształtów jaskini, dlatego nie jest to łatwe. Tam mamy w tym momencie o ponad 100 metrów trasy położonej.
1: Proszę przypomnieć, jak to będzie wyglądało? To będzie obiekt, myślę, że znany na skalę światową.
2: Tak, ta nowa trasa to będzie zupełnie inna od tej trasy. Przede wszystkim będzie o wiele dłuższa. No, robi nam się kilometr spaceru pod ziemią.
1: Z pięknymi widokami.
2: Z pięknymi widokami i bardzo urozmaiconymi, ponieważ my na tej trasie będziemy zwiedzać różną jaskinię genetycznie, od takich pięknych, dużych sal, po takie troszkę ciaśniejsze przejścia, ale oczywiście wygodne do przejścia. Będziemy mogli zaobserwować etapy tworzenia się jaskini, będą spektakularne formy naciekowe, będą schody, będą podesty widokowe. Wszystko to musi być ładnie oświetlone oczywiście, ponieważ ta trasa będzie jak najbardziej cywilizowaną trasą, to nie będzie żadna trasa ekstremalna i będziemy wtedy chcieli Państwa tutaj zaprosić, nawet te osoby, które już w jaskini były, to na pewno na tej trasie zupełnie inną jaskinię będą mogły zobaczyć.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: kalendarzu 26 dzień maja, Dzień Matki. Spytaliśmy wrocławian, za co kochamy nasze mamy.
1: Przede wszystkim za to, że szafa jest pełna ciuchów, które zawsze można zabrać.
2: Swoją mamę kocham za to, że się zawsze troszczy o mnie i chce dla mnie jak najlepiej. Mimo, że czasami tego nie widzę, to wiem, że w głębi serca chce dla mnie jak najlepiej.
3: Ja kocham moją mamę za to, że zawsze przy mnie jest i mimo tego, co zrobię albo czego nie zrobię, to zawsze mnie kocha i zawsze jest dla mnie wsparciem.
4: Ja życzę swojej mamie wszystkiego najlepszego, żeby się wszystko ułożyło, dużo zdrowia, szczęścia, oczywiście wiele pieniędzy i tego, żeby jej koty nie podrapały.
5: Mojej mamie, żeby się opaliła latem wreszcie, żeby jej się układało jak najlepiej.
6: Dużo zdrowia, pieniędzy, pociechy z męża, z dzieci i z wnuków.

0: kolejne tramwaje do remontu. MPK Wrocław podpisało umowę na modernizację 8 tramwajów PESA. Te trafiły do Wrocławia w 2015 roku i były pierwszymi w pełni niskopodłogowymi tramwajami we flocie. O szczegółach prezes firmy, która zajmie się remontem, Jarosław Lazurko.
1: W rezultacie będzie to całkowicie nowy tramwaj. W mojej ocenie będzie wszystko zmodernizowane, najpierw rozebrane do gołego pudła, które będzie na nowo zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy będą wszystkie odnawiane, składane z powrotem. Zostanie całkowicie zmodernizowany wózek tego tramwaju. Będą dołożone systemy antyhałasowe, nowe piasecznice, nowe systemy smarowania obrzeży kół. To wszystko wpłynie na komfort jazdy tego pojazdu i jego głośność. Powiększenie kabiny motorniczego, zwiększenie komfortu pracy, również cały przedział pasażerski odnowiony, napęd zmodernizowany. To wszystko przyniesie efekt w postaci tego, że ten tramwaj będzie bardzo dobrze jeździł, z dobrą dostępnością, z dobrymi parametrami pracy i będzie znowu pracował na rzecz MPK, tak jak powinien każdy wóz to robić.

0: Reklama.
1: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
9: Po reklamie.

0: We Wrocławiu truje nas tlenek azotu. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Dolnośląski Alarm Smogowy. Jak mówią aktywiści, spośród 47 przebadanych punktów, na 20 mamy przekroczenie obecnej normy. Więcej Joanna Szczygielska-Żółtańska z Rodziców dla Klimatu.
1: Sytuacja jest, można powiedzieć, dramatyczna. Trujemy siebie, trujemy dzieci. Te tlenki azotu, które tutaj widzimy, jakie one mają stężenia w tych poszczególnych punktach miasta, oznacza to, że nasze powietrze nie spełnia norm, które są obecnie obowiązujące. Za 3 lata nie będzie już żadne normy, żadne miejsce nie będzie spełniało już tych norm. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że nawet jeżeli my mówimy o tym, że to będą jakieś normy, nie normy, Światowa Organizacja Zdrowia, czyli po prostu lekarze, mówią wprost, tak naprawdę nie powinniśmy w ogóle oddychać tlenkami azotu. Maksymalne dopuszczalne stężenie to jest 10 mikrogramów na metr sześcienny. Jeżdżenie samochodem, nawet dobrym filtrem, nie chroni od tych tlenków azotu. To są gazy, nawet dobre filtry, one się też zużywają zresztą, nawet dobre filtry, nie wszystkie dobre filtry chronią, trzeba by je wymieniać co 2-3 miesiące przy takich stężeniach. Te dzieci jeżdżące samochodami też się trują, te dzieci chodzące przy ulicach, tak jak my tu stoimy, trują się tymi tlenkami azotu. A tlenki azotu to są astmy, alergie, nowotwory, to są przeróżne choroby, których naprawdę nie chcemy naszym dzieciom fundować.

0: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
12: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy we wtorek.
13: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
12: Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosi w najbliższych dniach przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla Zielonego Klina Południa. Środki na ten cel zostały już zatwierdzone. Zagospodarowanie ponad 65-hektarowego terenu podzielono na 3 etapy. W pierwszej kolejności powstanie główny ciąg komunikacyjny północ-południe, część elementów małej architektury oraz rozpocznie się zalesianie. Ten etap ma zakończyć się do 2029 roku. Drugi etap, przewidziany do 2030 roku, obejmie budowę kolejnych alejek, dalsze prace związane z małą architekturą i kontynuację zalesiania. W trzecim etapie, w kolejnych latach, planowana jest realizacja obiektów rekreacyjnych, takich jak place zabaw, boiska, pump track czy amfiteatr. Propozycje tych obiektów będą zgłaszane przez mieszkańców w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Istotnym elementem inwestycji będzie również system retencji wód opadowych z naturalnym zbiornikiem przy ulicy Buforowej, który połączy się z mniejszymi rozwiązaniami retencyjnymi na całym terenie. Za realizację tej części odpowiada MPWiK Wrocław.
13: O tym się mówi we Wrocławiu.
12: Trwają poszukiwania kierowcy hulajnogi, który w sobotni wieczór potrącił rowerzystę na ścieżce rowerowej przy ulicy Kosmonautów. Do wypadku doszło po godzinie 21. Według wstępnych ustaleń sprawca poruszał się hulajnogą elektryczną z prędkością przekraczającą 50 km na godzinę. Po zderzeniu mężczyzna uciekł z miejsca, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Rowerzysta doznał poważnych obrażeń i został przewieziony do szpitala przy ulicy Fildorfa. Obecnie znajduje się pod opieką lekarzy. Poszkodowany nie pamięta samego momentu wypadku. Świadkowie opisują sprawcę jako około 30-letniego mężczyznę z rudymi włosami i okularami. Hulajnoga, którą się poruszał, nie pochodziła z miejskiej wypożyczalni. W internecie pojawiły się już zdjęcia z miejsca zdarzenia. Policja apeluje o kontakt do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy. Wrocławski magistrat poinformował we wtorek o stratach, na jakie narażają mieszkańców coraz częstsze działania wandali. Od początku roku na wrocławskich przystankach wybito już blisko 50 szyb. Koszt napraw wyniósł około 225 tysięcy złotych, a tylko w maju usuwanie skutków wandalizmu pochłonęło 210 tysięcy złotych. Dla porównania dodajmy, że miesięczny budżet na utrzymanie całej infrastruktury przystankowej w mieście, takiej jak wiaty, słupki, ławki i pylony, wynosi około 250 000 złotych. Ponadto tylko w maju odnotowano również około 60 zgłoszeń dotyczących graffiti. Od początku trwania akcji Picasso MPK Wrocław wyczyściło już niemal 2000 wiat. Magistrat prosi świadków dewastacji lub osoby, które posiadają informacje na temat sprawców, o kontakt z policją.
13: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
12: W raportach we wtorek szerzej zajęliśmy się interwencją aktywistów w sprawie prac na elewacji w budynku administracyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Aktywiści twierdzą, że ten jest zasiedlony przez wróble i jeżyki, a prowadzone prace to zagrożenie dla tych ptaków. Jak informuje Zuzanna Pietrucha z Fundacji Animalculum, interweniują od 19 maja, a notoryczne wysyłanie pism i składanie zawiadomień nie przynosi skutku.
2: To, co na razie tutaj policja zrobiła, to rozszczelnili wyłącznie plandeki i siatki w miejscach, które nagraliśmy na początku i przenieśli się właśnie tutaj, a tu tych gniazd jest pełno, są również jeżyki, mamy też takie nagrania, te nagrania również zostały wysłane oraz udostępnione online, że jeżyki również tutaj gniazdują i w takiej sytuacji tutaj w ogóle nie powinno być tych rusztowań, nie tylko nawet siatek, więc to nie jest tak, że to jest to jedno gniazdo, gniazda są na całym budynku i mało tego, my nie mamy dostępu na rusztowania, dlatego nie jesteśmy w stanie wszystkich zidentyfikować i te prace należy przerwać. Według zaleceń ornitologicznych 10 metrów od gniazda, tu gniazda są co kawałek, tu nie wolno prowadzić prac. To jest obowiązek te prace po prostu zatrzymać.
12: Rafał Łukasik z fundacji mówi wprost, prace muszą zostać wstrzymane.
8: Tak naprawdę oczekujemy tego, że prace zostaną tutaj wstrzymane. Przyjedzie ornitolog i pod nadzorem ornitologicznym zostaną odblokowane dojścia ptaków do gniazd. Pod nadzorem ornitologicznym powinny zostać rozebrana też część rusztowań od góry, tak aby umożliwić jeżykom bezpieczny dolot do gniazda. Należy powiedzieć tutaj, że jeżyki są specyficznymi ptakami, potrzebują przestrzeni pod gniazdem, około 5 metrów co najmniej, aby mogły bezpiecznie z niego wylecieć i wyprowadzić swoje lęgi.
12: Do sprawy odniósł się komendant Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji, który twierdzi, że prace prowadzone są zgodnie z przepisami.
9: No my jako instytucja państwowa zawsze trzymamy się wszelkich procedur, działamy tylko w granicach prawa, na jego podstawie, więc wszystkie niezbędne pozwolenia, które były wymagane, no takie mamy, takie też, aby w ogóle wdrożyć tutaj te działania remontowe, no to musimy spełnić szereg różnych wymogów. To pamiętajmy, że jest to wydatkowanie środków publicznych, więc on jest zobowarowany szeregiem różnego rodzaju wymagań, procedur, które należy spełnić, aby taki remont przeprowadzić. Tym bardziej, że jest to budynek historyczny, także wchodzi tutaj jeszcze konserwator zabytków, więc szeregu różnego rodzaju czynności były wykonywane, aby DOŻ mogło dojść do tego remontu, więc tutaj zarzuty, no nie wiem, jeśli państwo złożą takie zawiadomienie, no to wszystko przedstawimy, dokumenty niezbędne do tego, aby ten remont mógł zostać rozpoczęty, prawda, no w tej chwili trwa.
12: Policja po zgłoszeniu aktywistów podjęła współpracę z ornitologiem.
9: Po to nawiązaliśmy współpracę z ornitologiem, specjalistą w tym zakresie, jeśli chodzi o życie ptaków i te wskazania, które on nam tutaj przekazywał, są na bieżąco realizowane, więc no tutaj opieramy się na wiedzy specjalisty w tym zakresie. Podeszliśmy do sprawy konkretnie. No były jakieś uwagi, no to zostały wdrożone czynności, aby ta sytuacja została poprawiona. Byłem zapewniany przez Wydział Inwestycji i Remontu, że robimy wszystko, co możemy, aby ten remont nie wpływał negatywnie na życie tych ptaków, czy ich okres lęgowy.
12: Aktywiści wciąż żądają wstrzymania prac, zapowiadają również złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z podejrzeniem znęcania się nad zwierzętami. Dobiega końca budowa parkingu Park and Ride przy stacji kolejowej w Leśnicy. Obecnie trwają ostatnie prace porządkowe oraz nasadzenia zieleni. W 4 lokalizacjach pojawi się 20 nowych drzew oraz ponad 6,5 tysiąca krzewów. Na terenie parkingu powstało 66 miejsc postojowych, w tym 3 przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami oraz 2 dla pojazdów elektrycznych. Większość stanowisk wykonano z płyt ażurowych, które pozwalają na lepszą retencję wody deszczowej. Dla rowerzystów przygotowano zadaszoną wiatę Bike and Ride. W ramach inwestycji zbudowano także nowe chodniki, jezdnie manewrowe, schody oraz rampę dla osób o ograniczonej mobilności. Na terenie parkingu zamontowano 15 energooszczędnych lamp LED, ławki i kosze na śmieci. Otwarcie parkingu planowane jest na czerwiec po zakończeniu pracy i odbiorach technicznych. Koszt inwestycji to blisko 3,5 miliona złotych, z czego część środków pochodzi z funduszy unijnych.
13: Wiadomości Radia Gra.
12: We wtorek mówiliśmy też o kolejnych tramwajach, które idą do remontu. MPK Wrocław podpisało umowę na modernizację 8 PES-y 2010 NW. Te trafiły do Wrocławia w 2015 roku i były pierwszymi w pełni niskopodłogowymi tramwajami we flocie przewoźnika. Każdy z nich pokonał już ponad 1 000 000 kilometrów i każdy teraz przejdzie remont generalny, co oznacza całkowite rozebranie pojazdu, podkreśla Jarosław Lazurko, prezes firmy, która zajmie się remontem.
14: W rezultacie będzie to całkowicie nowy tramwaj. W mojej ocenie będzie wszystko zmodernizowane. Najpierw rozebrane do gołego pudła, które będzie na nowo zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy będą wszystkie odnawiane, składane z powrotem. Zostanie całkowicie zmodernizowany wózek tego tramwaju. Będą dołożone systemy antyhałasowe, nowe piasecznice, nowe systemy smarowania obrzeży kół. To wszystko wpłynie na komfort jazdy tego pojazdu i jego głośność. Powiększenie kabiny motorniczego, zwiększenie komfortu pracy, również cały przedział pasażerski odnowiony, napęd zmodernizowany. To wszystko przyniesie efekt w postaci tego, że ten tramwaj będzie bardzo dobrze jeździł, z dobrą dostępnością, z dobrymi parametrami pracy i będzie znowu pracował na rzecz MPK, tak jak powinien każdy wóz to robić.
12: Dodajmy, że pierwsza z wyremontowanych PS wróci do Wrocławia za około półtora roku. Pierwsza pomoc dla niemowląt, reakcja w sytuacji kryzysowej, kompetencje, których żadna mama nie powinna być pozbawiona. 26 maja, w Dniu Matki, odbyła się druga edycja wykładów i warsztatów dla kobiet z cyklu Smart City – Bezpieczna Mama. Szkolenie zgromadziło kilkadziesiąt uczestniczek, które przez cały dzień zdobywały wiedzę praktyczną, od pierwszej pomocy dla niemowląt, po konsultacje z ekspertami z dziedziny położnictwa, dietetyki i telemedycyny. Uczestniczki mogły również bezpłatnie skorzystać z badań profilaktycznych, takich jak pomiar poziomu glukozy, cholesterolu całkowitego czy szybkiego badania EKG. Szkolenie Smart City Bezpieczna Mama jest częścią programu Bądź Bezpieczna. W jego ramach wrocławianki mogą także korzystać m.in. z mobilnych badań KTG w warunkach domowych. I to były najważniejsze tematy z wtorku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
13: Więcej na radiogra.pl.

Żerniki, bo o nich teraz w programie A słyszałeś, że to jedno z osiedli Wrocławia, które łączy w sobie bogatą przeszłość z dynamicznie zmieniającą się teraźniejszością, położona na zachodnich krańcach miasta w obrębie dawnej dzielnicy Fabryczna. Lokalizacja ta od lat stanowi ważny punkt na mapie aglomeracji wrocławskiej, otoczona przez Nowy Dwór, Kuźniki, Osiniec, Strachowice oraz Złotniki. Żerniki już od blisko 100 lat formalnie należą do Wrocławia, a ich charakter kształtują zarówno tradycja, jak i współczesność. Pierwsze wzmianki o Żernikach pojawiły się w dokumentach już w XIII wieku, kiedy to książę Henryk III zatwierdził przekazanie dochodów z tego terenu klasztorowi świętej Klary. Przez kolejne stulecia Żerniki pozostawały własnością klasztorną aż do początków XIX wieku. Sama nazwa osiedla wywodzi się od słowa żerć, co może świadczyć o dawnym rolniczym charakterze tych terenów. W dokumentach z XIII wieku pojawia się też alternatywna nazwa Nowy Kościół. W drugiej połowie XVIII wieku Żerniki zamieszkiwało niespełna 400 osób. Przełomowym momentem dla rozwoju osiedla było uruchomienie połączenia kolejowego w połowie XIX wieku, które otworzyło nowe możliwości komunikacyjne i gospodarcze. Żerniki, jak wiele innych miejsc na Dolnym Śląsku, nie ominęły tragiczne wydarzenia wieku XX. W okresie II wojny światowej funkcjonował tu obóz pracy przymusowej, przez który przewinęło się około 700 osób. To mroczne dziedzictwo wciąż przypomina o trudnych losach mieszkańców i osób związanych z tym miejscem. Współczesne Żerniki to osiedle, które zachowało kameralny charakter. Dominują tu domy jednorodzinne, jednak począwszy od początków nowego tysiąclecia, zaczęły pojawiać się również budynki wielorodzinne o niskiej zabudowie, najczęściej dwupiętrowe lub trzypiętrowe. Nowoczesność wkracza tu stopniowo. Jednym z symboli tych zmian jest oddany do użytku w połowie pierwszej dekady XXI wieku budynek poczty, mieszczący się w jednym z nowych bloków. Główną arterią komunikacyjną osiedla pozostaje ulica Żernicka, przy której skupia się większość lokalnej infrastruktury. Wśród budynków użyteczności publicznej warto wymienić szkołę podstawową z ponad 50-letnią tradycją, która odgrywa ważną rolę w życiu społeczności lokalnej. Jednym z największych atutów Żernik jest obecność licznych zbiorników wodnych, tak zwanych glinianek, które powstały w wyniku eksploatacji gliny w przeszłości. Te malownicze stawy wraz z przyległymi terenami nieużytków mają według planów zagospodarowania przestrzennego zostać przekształcone w rozległe tereny rekreacyjne. Już dziś stanowią miejsce spacerów i odpoczynku dla wielu mieszkańców. Przez Żerniki przepływa rzeka Ślęza, która stanowi naturalną granicę oddzielającą osiedle od Kuźnik i Nowego Dworu. Wzdłuż rzeki rozciąga się las, potocznie nazywany Parkiem Tysiąclecia. To wyjątkowe miejsce na mapie miasta. Zielone płuca osiedla, w których wyznaczono miejsca do biwakowania i wypoczynku na łonie natury. Na terenie Żernik znajduje się kilka obiektów wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Do najważniejszych należy kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca i świętej Małgorzaty przy ulicy Żernickiej. Jego historia sięga XIII wieku, choć obecny kształt świątyni to efekt licznych przebudów i renowacji, także tych przeprowadzonych po II wojnie światowej. Warto również zwrócić uwagę na zabytkowy dworzec kolejowy Wrocław-Żerniki. Budynek stacyjny, wiata peronowa i drewniana konstrukcja z końca XIX wieku przypominają o czasach, gdy kolej była główną osią rozwoju tych terenów. Przy ulicy Żernickiej zachował się też dawny dom mieszkalny oraz budynek gospodarczy, będący niegdyś szaletem, oba datowane na przełom XIX i XX wieku. Prawdziwą ciekawostką jest natomiast jeden z pięciu zachowanych na terenie Wrocławia średniowiecznych kamiennych krzyży. Ten żernicki wyróżnia się rytem bełtu kuszy, prawdopodobnie narzędzia zabójstwa, co nadaje mu wyjątkowego, nieco tajemniczego charakteru. Żerniki są dobrze skomunikowane z resztą miasta. Przez osiedle kursuje kilka linii autobusowych łączących je zarówno z centrum, jak i z innymi dzielnicami oraz podwrocławskimi miejscowościami. Około 2 kilometrów od osiedla na Nowym Dworze znajduje się pętla tramwajowa. Dzięki temu mieszkańcy mają zapewniony sprawny dojazd zarówno do centrum Wrocławia, jak i do najważniejszych punktów w zachodniej części miasta. Przyszłość osiedla rysuje się obiecująco. Planowane inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną
oraz stopniowy rozwój zabudowy wielorodzinnej mogą w kolejnych latach jeszcze bardziej podnieść komfort życia mieszkańców. Żerniki to przykład miejsca, gdzie historia splata się z teraźniejszością, a każdy spacer po lokalnych uliczkach pozwala odkryć kolejne karty bogatej przeszłości tej części Wrocławia.

Bieńkowice to jedno z tych miejsc na mapie Wrocławia, które skrywa w sobie wyjątkowo bogatą i wielowarstwową historię. O tym osiedlu teraz opowiemy w programie A słyszałeś, że? Położone na wschodnim krańcu miasta, w granicach dawnej dzielnicy Krzyki, Bieńkowice przez wiele stuleci stanowiły samodzielną wieś, zanim w połowie XX wieku stały się integralną częścią dynamicznie rozwijającej się metropolii. Dziś osiedle graniczy z Iwinami, Zacharzycami i Radwanicami, a także z Brochowem, innym historycznym osiedlem o nie mniej ciekawej przeszłości. Pochodzenie nazwy Bieńkowice sięga zamierzchłych czasów średniowiecza. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pojawiły się w dokumentach już w roku 1282. Nazwa ta o wyraźnie słowiańskim rodowodzie wywodzi się od imienia Bieniek, będącego formą pochodną imienia Benedykt. Jak wskazują badacze, to właśnie Bieniek mógł być protoplastą rodu i założycielem osady. Cechą charakterystyczną dla słowiańskich nazw patronimicznych jest końcówka ice lub jej archaiczna wersja icze, wskazująca na przynależność do rodu wywodzącego się od konkretnego patrona. Świadectwem bogatej tradycji językowej są także źródła pisane, takie jak dzieło śląskiego pisarza Konstantego Damrota z końca XIX wieku. Autor ten w swojej pracy dotyczącej nazewnictwa miejscowości na Śląsku wymienia zarówno formę Bieńkowice, jak i zgermanizowaną wersję Bienkwic oraz staropolską nazwę Bieńkowicze. Zmiany polityczne, jakie przetoczyły się przez ten region, nie pozostały bez wpływu na toponimię. W okresie rządów narodowych socjalistów w Niemczech w latach 30. XX wieku wieś otrzymała najpierw nazwę Ruchlinden, a następnie w czasie wojny Lindenruch. Po zakończeniu działań wojennych przywrócono pierwotną polską nazwę. Historia Bieńkowic to opowieść o przemianach społecznych i gospodarczych, które wyznaczały rytm życia tej niewielkiej społeczności przez kolejne stulecia. Już w połowie XIV wieku w miejscowości istniał folwark, dwór oraz urządzenia obronne należące do wrocławskiego mieszczanina. Jednak, jak wskazują źródła, w początkach XV wieku te obiekty przestały istnieć, co mogło być związane z burzliwymi wydarzeniami politycznymi i militarnymi, jakie niejednokrotnie nawiedzały Śląsk w tamtym okresie. Pomimo wielokrotnych zmian przynależności państwowej Śląska i wpływów obcych kultur, polski charakter Bieńkowic zachował się przez długie lata. Dokumenty Kościoła Świętego Krzysztofa we Wrocławiu potwierdzają, że jeszcze w XIX wieku mieszkańcy Bieńkowic posługiwali się językiem polskim, pielęgnując tradycje przodków. W połowie XVIII wieku niemal cała społeczność wsi składała się z Polaków, co stanowiło ewenement na tle stopniowo germanizującego się regionu. Pod koniec XVII wieku, gdy właścicielem osady był Wojkowski, w Bieńkowicach na nowo funkcjonowały folwark i dwór, a także wiatrak, który niestety nie przetrwał do naszych czasów. Wieś liczyła wówczas 20 zagród, zamieszkiwanych przez 131 osób. Struktura społeczna była zróżnicowana. Obok chłopów i zagrodników żyli tu także kowal, chałupnik, rybak oraz grupa zagrodników wolnych i omłockowych odpowiadających za młócenie zboża. Bieńkowice, jak wiele innych miejscowości Dolnego Śląska, doświadczyły dramatycznych zmian w XX wieku. W styczniu roku 1951 utraciły status samodzielnej wsi i zostały włączone w granice administracyjne Wrocławia. Był to czas intensywnej rozbudowy miasta, które stopniowo pochłaniało okoliczne wsie, przekształcając je w nowe osiedla i dzielnice. Ostatnie miesiące II wojny światowej przyniosły również Bieńkowicom poważne zawirowania. 16 lutego roku 1945 wieś została zajęta przez Armię Czerwoną, co oznaczało koniec niemieckiego panowania i początek nowego rozdziału w historii miejscowości. Po wojnie, w ramach szeroko zakrojonych zmian demograficznych i administracyjnych, na tereny te napłynęła nowa ludność, głównie przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i innych regionów Polski. Współczesne Bieńkowice zachowały wiele ze swojego dawnego charakteru. Choć formalnie są już częścią wielomilionowego Wrocławia, wciąż można tu odnaleźć ślady wiejskiej przeszłości, stare zagrody, układ dawnych pól i dróg, a także pamięć o ludziach, którzy przez wieki budowali tożsamość tej społeczności. Osiedle, pomimo postępującej urbanizacji, zachowuje kameralny nastrój i przyjazny klimat, stanowiąc atrakcyjne miejsce do życia dla osób poszukujących spokoju i bliskości.
bliskości natury, a jednocześnie chcących korzystać z udogodnień dużego miasta. Bieńkowice są także przykładem na to, jak niepozorne na pierwszy rzut oka miejsca mogą kryć bogatą historię i być świadkami ważnych procesów społecznych oraz politycznych. Dziś, spacerując po uliczkach osiedla, trudno sobie wyobrazić, że jeszcze nieco ponad 70 lat temu była to samodzielna wiejska gmina z własnym folwarkiem, dworem i tradycjami sięgającymi średniowiecza. To, co wyróżnia Bieńkowice na tle innych osiedli Wrocławia, to silne poczucie lokalności i przywiązania do miejsca. Mieszkańcy chętnie angażują się w inicjatywy społeczne, dbają o zachowanie zieleni i historycznych zakątków. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się też lokalna historia, którą odkrywają zarówno starsi, jak i młodsi mieszkańcy. Wspólne działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego pozwalają budować więzi międzypokoleniowe i wzmacniać poczucie tożsamości.

południowej części Wrocławia, w granicach dawnej dzielnicy Krzyki, rozciąga się malownicze osiedle Borek. O nim teraz więcej w programie A. Słyszałeś, że to miejsce o bogatej historii sięgającej średniowiecza, które dziś łączy tradycję z nowoczesnością, zachwycając zarówno zabytkową architekturą, jak i zielonymi przestrzeniami. Borek, choć obecnie stanowi jedno z najbardziej prestiżowych osiedli miasta, przez wieki przechodził liczne przemiany i nosił różne nazwy, by ostatecznie stać się integralną częścią dynamicznie rozwijającego się Wrocławia. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pojawiają się już na początku XIII wieku. W dokumentach z lat XII i XIII stulecia wymieniana była jako Borki, Borek, a także pod nazwami Bork, Bork, Burg czy Wenigeburg. Nazwa osiedla wywodzi się od słowa bur, oznaczającego las iglasty, co podkreśla pierwotnie leśny charakter tych terenów. Z czasem w wyniku germanizacji Borek zaczął funkcjonować również jako Kleinburg, co w języku niemieckim oznacza małe miasto lub mały gród. Przez wieki nazwa ta ewoluowała, odzwierciedlając zarówno językowe, jak i kulturowe przemiany regionu. Historia Borku to opowieść o przemianie wiejskiej osady w prestiżowe willowe przedmieście. Najstarsze ślady osadnictwa sięgają końca XII wieku, kiedy to wieś Borek istniała w rejonie dzisiejszej ulicy Januszowickiej pomiędzy ulicami Jaworową i Kutnowską. Według historycznych przekazów to właśnie z tej miejscowości wywodzić się miał wybitny uczony Witelon. W XIII wieku prowadził on w pobliskich lasach badania z zakresu optyki i fizjologii postrzegania, czyniąc z Borku miejsce istotne dla rozwoju nauki. Kolejne wieki przynosiły stopniowe zmiany. W końcu XIX wieku Borek został oficjalnie włączony w granice Wrocławia. To wydarzenie zapoczątkowało dynamiczny rozwój osiedla, które zaczęło przyciągać zamożnych mieszkańców i zyskiwać charakter willowy. W tym okresie rozpoczęto też zakładanie Parku Południowego, który do dziś stanowi zielone serce osiedla. Wybudowano tu również charakterystyczną wieżę ciśnień, która do dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Borku. Na mapie z początku XX wieku granice osiedla wyznaczały ulice Ślężna, tory kolejowe oraz aleje generała Hallera i Wiśniowa. Z biegiem lat granice te ulegały niewielkim korektom, a Borek stopniowo powiększał się, obejmując nowe ulice i tereny. Architektoniczny krajobraz Borku to przede wszystkim przedwojenne wille i kamienice, które powstały na przełomie XIX i XX wieku. Urbanistyczny plan tego obszaru zakładał stworzenie dwóch osiedli willowych. Jedno z nich, o regularnym, symetrycznym układzie, skupione było wokół pięciu okrągłych placów w rejonie ulicy Sudeckiej i Dębowej. Do dziś zachował się jeden z tych oryginalnych placów, stanowiący świadectwo dawnej koncepcji urbanistycznej. Drugie osiedle, powstałe nieco później, charakteryzowało się miękkimi liniami i rozplanowaniem wzdłuż ulicy Racławickiej, co nadało mu bardziej kameralny i spokojny charakter. W okresie powojennym, a zwłaszcza w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, na Borku pojawiły się nowe akcenty architektoniczne. Wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich wybudowano kilkadziesiąt bloków mieszkalnych, w tym 80-piętrowych, które miały osłaniać niską zabudowę willową po obu stronach tej głównej arterii. W tym samym czasie powstały też dwa biurowce przy ulicy Racławickiej oraz osiedle pod Jaworami, stanowiące przykład powojennego budownictwa mieszkaniowego. Po przemianach ustrojowych, które nastąpiły po 1989 roku, Borek zachował swój prestiżowy charakter z uwagi na ograniczoną liczbę wolnych działek. Nowych inwestycji było tu stosunkowo niewiele. Wśród najważniejszych przedsięwzięć ostatnich lat należy wymienić powstanie Centrum Handlowego Borek, nowoczesnego biurowca na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Hallera oraz dwóch apartamentowców przy ulicy Racławickiej. Te inwestycje harmonijnie wpisują się w istniejącą tkankę miejską, nie zaburzając historycznego charakteru osiedla. Współczesny Borek to miejsce, które łączy w sobie spokój willowego przedmieścia z dostępem do bogatej oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Swoją siedzibę ma tu m.in. Wrocławski Teatr Pantomimy, instytucja ceniona zarówno w kraju, jak i za granicą. Nie sposób nie wspomnieć o zielonych przestrzeniach, które stanowią wizytówkę Borku. Park Południowy z malowniczymi alejkami i pomnikiem Fryderyka Chopina autorstwa Jana Kucza to ulubione miejsce spaceru.
spacerów i odpoczynku dla mieszkańców. W okolicy znajdują się także zabytkowe pałacyki, jak ten przy Alei Halera oraz kościół świętego Augustyna przy ulicy Sudeckiej, będący dawnym kościołem ewangelickim świętego Jana. Borek, choć zachował swój historyczny charakter, stoi dziś przed wyzwaniami typowymi dla najbardziej atrakcyjnych osiedli miejskich. Wysoki popyt na nieruchomości sprawia, że ceny domów i mieszkań należą tu do najwyższych w mieście. Jednocześnie lokalna społeczność dokłada starań, by rozwój nie odbywał się kosztem zieleni i historycznego dziedzictwa. Dzięki połączeniu tradycji, prestiżu i nowoczesności Borek pozostaje jednym z najbardziej pożądanych miejsc do życia we Wrocławiu. To osiedle, które nieustannie się zmienia, ale równocześnie pielęgnuje swoją wyjątkową tożsamość, będąc świadkiem historii i miejscem, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
13: Radio Gra. Hity pełne energii.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że i w nim teraz Rochów malowniczo położony w południowo-wschodniej części Wrocławia to miejsce o bogatej i niejednoznacznej przeszłości, które przez wieki przeobrażało się z niewielkiej wsi w ważny ośrodek kolejowy, a dziś stanowi jedno z barwniejszych osiedli miasta. Jego historia, zabytki oraz współczesne życie mieszkańców tworzą niepowtarzalny klimat tej części Wrocławia. Ślady osadnictwa na terenie dzisiejszego Brochowa sięgają czasów epoki brązu i żelaza. To właśnie tutaj przebiegał dawny szlak handlowy łączący Kraków ze Szczecinem, co sprzyjało rozwojowi osady. Pierwsze historyczne wzmianki o Brochowie pojawiają się w dokumentach z końca XII wieku. W roku 1193 papież Celestyn III objął opieką klasztor na Piasku wraz z przyległymi dobrami, wymieniając wśród nich wieś Prochoł, czyli dzisiejszy Brochów. Przez ponad 6 stuleci Brochów należał do augustianów z klasztoru na Piasku. Po zakonnikach pozostał do dziś jeden z najstarszych parków we Wrocławiu, a w XVIII wieku wzniesiono tu barokowy pałac, którego ruiny rozebrano na początku lat 70. XX wieku. Wiejski charakter Brochowa utrzymał się aż do końca XIX wieku, kiedy to rozpoczęła się dynamiczna urbanizacja. Przełomowym momentem w rozwoju Brochowa było otwarcie w maju 1842 roku pierwszego odcinka kolei górnośląskiej. Połączenie Wrocławia z Oławą przebiegające przez Brochów zapoczątkowało gwałtowny wzrost liczby mieszkańców. W ciągu kilku dekad populacja osiedla wzrosła z nieco ponad 160 mieszkańców pod koniec XVIII wieku do niemal 3700 na przełomie wieków XIX i XX. W drugiej połowie XIX stulecia Brochów przekształcił się w ważny węzeł kolejowy. W kwietniu 1896 roku otwarto tu jedną z największych w Europie stacji rozrządowych, która do dziś jest drugą pod względem wielkości w Polsce. Rozwój infrastruktury kolejowej wpłynął na kształt urbanistyczny i społeczną różnorodność osiedla. Na początku XX wieku Brochów otrzymał ratusz, wodociąg, kanalizację, a także własną gazownię i zakład energetyczny. W latach 1901-1913 powstały tu szkoły, poczta, posterunek policji i straży pożarnej, a także dwa kościoły parafialne, ewangelicki i katolicki. W tym okresie miejscowość była już w pełni ukształtowanym osiedlem miejskim. Mimo silnych związków z kolejnictwem, Brochów w pierwszej połowie XX wieku zyskał przydomek miasta kwiatów. Działały tu trzy renomowane firmy ogrodnicze, a Towarzystwo Upiększania Brochowa dbało o estetykę i zieleń osiedla, starając się nadać mu charakter miasta ogrodu. W tym czasie funkcjonował tu teatr ludowy, sala kinowa, hala sportowa, basen oraz liczne restauracje.

tradycje i domy kultury. W maju 1936 roku przez stację Brochowską po raz pierwszy przejechał ekspres Latający Ślązak, osiągający rekordowe w Europie prędkości. Brochów na stałe wpisał się w kolejową mapę Polski, a prawa miejskie uzyskał w czerwcu 1939 roku. Okres II wojny światowej był dla Brochowa czasem dramatycznych przeżyć. Znajdował się tu obóz pracy przymusowej dla Polaków zatrudnionych na kolei. Walki o osiedle trwały od 16 do 19 lutego 1945 roku, kiedy to Brochów został zdobyty przez wojska radzieckie po zaciętych walkach z niemiecką dywizją piechoty. W wyniku nalotów i działań wojennych zniszczeniu uległa znaczna część zabudowy, a cegły z rozebranych budynków posłużyły do odbudowy Warszawy oraz innych miast. Po wojnie Brochów przeszedł pod polską administrację i stał się punktem etapowym dla repatriantów. W ciągu kilku miesięcy liczba mieszkańców przekroczyła 2000 osób. W 1946 roku zatwierdzono obecną nazwę osiedla, a już w 1951 Brochów został włączony w granice administracyjne Wrocławia. Powojenne dekady to czas odbudowy i modernizacji. W latach 60. i 70. powstały nowe domy jednorodzinne, uporządkowano ulice i rozbudowano infrastrukturę. W 1960 roku rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 80, a w połowie lat 80. Szpital Brochowski zyskał nową część przy ulicy Biegłej. Współczesny Brochów to miejsce, gdzie tradycja przeplata się z nowoczesnością. W 2002 roku podjęto decyzję o zachowaniu małomiasteczkowego charakteru osiedla, a 4 lata później uchwalono plany zagospodarowania przestrzennego nawiązujące do przedwojennych koncepcji rozbudowy. W ostatnich latach powstały tu nowe osiedla wielorodzinne, a w roku 2022 otwarto nowoczesny aquapark. Drugi taki obiekt we Wrocławiu. Brochów może poszczycić się licznymi zabytkami, które są świadectwem jego bogatej historii. Do najważniejszych należą tedy zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Jerzego i podwyższenia krzyża, wzniesiony na początku XX wieku w stylu neoromańskim, zabytkowy dworzec kolejowy z końca XIX wieku. Fragmenty dawnego zespołu dworskiego z XVIII wieku, willa z ogrodem przy ulicy Warszawskiej, wieża ciśnień z początku XX wieku, dawny ratusz brochowski z roku 1908. Wśród miejsc pamięci szczególne miejsce zajmują pomniki poległych kolejarzy oraz żołnierzy radzieckich, a także głaz upamiętniający powstanie Brochowskiego Towarzystwa Gimnastycznego. Brochów to także aktywna społeczność. Działa tu Stowarzyszenie Romów Romani Bacht. Osiedle zachowuje swój niepowtarzalny charakter. Z jednej strony jest miejscem o bogatej historii, z drugiej zaś dynamicznie się rozwija. Dzięki licznym inwestycjom, trosce o zabytki oraz aktywności mieszkańców Brochów stanowi wyjątkową część Wrocławia, w której przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a codzienne życie toczy się w rytmie wielokulturowej tradycji i nowoczesności.

0: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę!
11: Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.

programie A słyszałeś, że teraz południowa część Wrocławia, która kryje w sobie wiele ciekawych miejsc, a jednym z najbardziej intrygujących jest Gaj, osiedle o bogatej historii i charakterystycznej wielowarstwowej zabudowie. Dziś Gaj to tętniąca życiem dzielnica, jednak jej początki sięgają średniowiecza, a droga od wiejskiej osady do nowoczesnego osiedla mieszkaniowego była długa i pełna zmian. Pierwsze wzmianki o tej okolicy pojawiają się już w drugiej połowie XIII wieku. Wówczas to w roku 1273 mieszczanin o imieniu Henryk, syn Herdana, nabył tu 5,5 łana ziemi. Od imienia Herdana najprawdopodobniej wywodzi się pierwotna nazwa wsi Herdain. W dokumentach z początku XIV wieku pojawia się także nazwa Gajn, co wskazuje na bogactwo dawnych tradycji i przemian toponimicznych tych terenów. W tym samym okresie we wsi istniał folwark należący do zakonu krzyżackiego. W kolejnych dziesięcioleciach, począwszy od połowy XIV wieku, coraz większe obszary Herdain przechodziły w ręce joannitów. Komandoria tego zakonu nabyła znaczną część ziem od miasta, co znalazło odzwierciedlenie w zapisach z połowy XIV wieku, kiedy to odnotowano zakup 4 kolejnych łanów ziemi. Z biegiem lat Herdain rozwijał się jako niewielka, lecz dobrze zorganizowana wieś. W połowie XIX wieku znajdowało się tu 28 domów. Działała gorzelnia, funkcjonowała karczma, a także cmentarz. Wówczas wieś zachowywała jeszcze swój wiejski charakter, choć już zbliżała się do granic rozszerzającego się Wrocławia. Pierwsze zmiany administracyjne przyszły pod koniec XIX wieku. W 1895 roku niewielki fragment Herdain, położony na północ od dzisiejszych Wojszyc i Ołtaszyna, został przyłączony do miasta. Dziś w tym miejscu znajduje się Park Skowroni, rozciągający się pomiędzy ulicami Spiską i Ślężną. Granicę przyłączonego wówczas obszaru wyznacza obecnie ulica Działkowa. W tej części zaczęto wówczas urządzać nowe cmentarze, m.in. świętej Marii Magdaleny, świętego Maurycego, świętego Jana oraz Zbawiciela. Przełomowym momentem w historii Herdain było przyłączenie pozostałej części wsi do Wrocławia w roku 1904. Teren ten, położony na północ od linii ulicy Świeradowskiej, na wschód od ulicy Barckiej, na północ od linii kolejowej i na zachód od ulicy Ziembickiej, zyskał nowe miejskie oblicze. W owym czasie istniało tu już kilka kamienic miejskich, w tym przy dzisiejszej ulicy Armii Krajowej, Orzechowej oraz Ślicznej, będących przykładem architektury z końca XIX wieku. Główna droga łącząca Gaj z centrum Wrocławia od roku 1905 nosi nazwę ulicy Gajowej. Warto podkreślić, że obecna ulica Gajowa przebiega poza granicami dzisiejszego osiedla Gaj, prowadząc przez sąsiednie Huby. Niegdyś sięgała ona aż do ulicy Ślicznej, jednak końcowy jej odcinek został zabudowany w latach 70. XX wieku blokami mieszkalnymi. W pierwszej połowie XX wieku na terenach dawnej wsi Herdain funkcjonowało gospodarstwo rolnicze, kilka zakładów przemysłowych oraz osiedle robotnicze przeznaczone m.in. dla pracowników gazowni w pobliskim Tarnogaju. Największa przemiana urbanistyczna Gaju dokonała się pod koniec XX wieku. W latach 1979-1994 powstała tu największa część obecnego osiedla. Projekt autorstwa Krystyny Chełmickiej, Kazimierza Oziewicza i Andrzeja Wolskiego zakładał zabudowę kwartału ograniczonego ulicami Armii Krajowej, Barcką, Świeradowską oraz Borowską z wyraźnie wytyczonymi osiami wewnętrznych ulic Orzechowej i Krynickiej. Osiedle przewidziano dla 26 tysięcy mieszkańców. Dominującą technologią budowy była wówczas wielka płyta, charakterystyczna dla schyłkowego okresu tej metody w Polsce. Architekci, świadomi monotonii typowych blokowisk, starali się jednak urozmaicić układ urbanistyczny poprzez zastosowanie linii łamanych. Fronty wejściowe budynków obramowują ciągi uliczne, natomiast z drugiej strony powstały zielone wnętrza urbanistyczne, które do dziś stanowią o wyjątkowym klimacie osiedla. Budowa przypadła na czas głębokiego kryzysu gospodarczego, a później trudnych lat transformacji ustrojowej. Miało to bezpośredni wpływ na jakość wykończenia mieszkań, choć architektura starała się przełamać schematyczność, standard mieszkań nie należał do wysokich. Mimo to osiedle szybko stało się miejscem zamieszkania dla tysięcy wrocławian. Na południe od ulicy Świeradowskiej znajduje się część Gaju, w której dominuje zabudowa jednorodzinna od
od połowy lat 90. Powstają tu także nowe, niskie budynki wielorodzinne, które harmonijnie wpisują się w krajobraz tej części osiedla. Dziś Gaj obejmuje terytorium przesunięte nieco na południe w stosunku do historycznych granic. Od północy zamyka go ulica Armii Krajowej, od południa linia kolejowa, a od zachodu ulica Spiska. Gaj to dziś miejsce o zróżnicowanej strukturze społecznej i architektonicznej. Znajdują się tu zarówno bloki wielkopłytowe, jak i nowsze inwestycje mieszkaniowe oraz domy jednorodzinne. Osiedle jest dobrze skomunikowane z centrum miasta, a liczne tereny zielone, w tym park Skowroni, przyciągają mieszkańców w każdym wieku.

programie A słyszałeś, że teraz Huby to jedno z tych miejsc na mapie Wrocławia, które zaskakuje swoją różnorodnością i bogatą historią. Położone w południowo-wschodniej części miasta na terenie dawnej dzielnicy Krzyki, osiedle to przeszło długą drogę od wsi o niemieckiej nazwie Huben przez dynamiczny rozwój przemysłowy i urbanistyczny, aż po współczesność, w której tradycja spotyka się z nowoczesnością. Historia Hubów sięga czasów, gdy były one jeszcze niewielką wsią, otoczoną polami i łąkami, oddzieloną od tętniącego życiem miasta. Przełomowym momentem był rok 1868, kiedy to wraz z sąsiednią wsią Glinianki Huby zostały włączone w granice Wrocławia. Ta decyzja otworzyła nowy rozdział w dziejach osiedla, zapoczątkowując jego intensywny rozwój zarówno pod względem urbanistycznym, jak i społecznym. Obecnie granice Hubów wyznaczają ulicę Hubska wraz z budynkami po wschodniej stronie oraz ulicą Boczną, Paczkowska, Bartska, numery nieparzyste od 1 do 7C, Aleja Armii Krajowej, numery parzyste od 2 do 50, Ślężna, numery parzyste od 2 do 86, Borowska, numery od 1 do 3 oraz tory kolejowe stacji Wrocław Główny i Bocznicy Kolejowej. To właśnie te ulice tworzą swoistą ramę dla osiedla, które dziś zamieszkuje kilka tysięcy wrocławian. Charakterystyczną cechą Hubów jest ich wyraźny podział na dwie części, stare i nowe Huby. Obszar pomiędzy torami kolejowymi a ulicą Kamienną to tak zwane stare Huby. Tutaj dominuje zabudowa z przełomu XIX i XX wieku. Kamienice, z których wiele przetrwało II wojnę światową, tworzą niepowtarzalny klimat tej części miasta. Wąskie uliczki, wysokie sufity w mieszkaniach i bogato zdobione elewacje przypominają o dawnych czasach, kiedy Wrocław był miastem wielokulturowym, a życie toczyło się nieco wolniej. Z kolei nowe Huby, rozciągające się między ulicą Kamienną a Aleją Armii Krajowej, to dzieło urbanistyki lat 70. ubiegłego wieku. Tu dominują bloki mieszkalne, osiedla z wielkiej płyty oraz przestronne place zabaw. Nowoczesna infrastruktura, szerokie ulice i rozbudowana sieć komunikacyjna sprawiają, że nowe Huby są dziś jednym z bardziej funkcjonalnych fragmentów tej części Wrocławia. Na terenie Hubów znajdują się dwa ważne dla lokalnej społeczności kościoły rzymskokatolickie pod wezwaniem świętego Henryka oraz świętego Stanisława Kostki. Obie parafie pełnią nie tylko rolę religijną, ale także integracyjną, skupiając mieszkańców wokół licznych wydarzeń i inicjatyw społecznych. Część osiedla należy również do parafii Ducha Świętego, co podkreśla religijną różnorodność tego miejsca. Niezwykłym miejscem na mapie Hubów jest także nieczynny już browar mieszczański przy ulicy Hubskiej. Choć dziś nie waży się tu piwa, zabytkowe zabudowania browaru są świadectwem przemysłowej przeszłości osiedla. Obecnie przestrzenie te coraz częściej wykorzystywane są jako miejsce wydarzeń kulturalnych, targów czy wystaw, przyciągając nie tylko lokalnych mieszkańców, ale również gości z całego miasta. Huby to nie tylko zabytki i historia, ale także nowoczesność i wygoda. Przy ulicy Borowskiej znajduje się największy w Polsce park wodny Aquapark Wrocław, oddany do użytku w marcu 2008 roku. To miejsce, które z roku na rok przyciąga coraz więcej miłośników aktywnego wypoczynku. Baseny, zjeżdżalnie, sauny i strefy relaksu sprawiają, że Aquapark stał się jednym z ulubionych miejsc rekreacji dla mieszkańców całego miasta. Nieopodal przy ulicy Suchej mieści się centrum handlowe, w którym znajduje się główny dworzec autobusowy Wrocławia. To właśnie stąd odjeżdżają autobusy krajowe i międzynarodowe. Dla wielu mieszkańców i podróżnych to kluczowy punkt komunikacyjny, pozwalający na szybkie i wygodne przemieszczanie się nie tylko po Dolnym Śląsku, ale także poza granice kraju. Z kolei przy ulicy Dawida znajdują się przystanki prywatnych przewoźników obsługujących połączenia w powiecie wrocławskim i województwie dolnośląskim. Huby graniczą z 6 innymi osiedlami. Przed mieściem Oławskim, Tarnogajem, Gajem, Borkiem, Powstańców Śląskich oraz przedmieściem Świdnickim. Takie położenie sprawia, że są doskonale skomunikowane z resztą miasta. Liczne linie tramwajowe i autobusowe pozwalają na szybkie dotarcie do centrum, na uczelnie, do pracy czy na zakupy. Bliskość dworca kolejowego Wrocław Główny to dodatkowy atut dla osób często podróżujących. Osiedle Huby to miejsce, w którym codzienność splata się z historią. Mieszkańcy cenią sobie zarówno klimatyczne kamienice, jak i nowoczesne osiedla, liczne sklepy, punkty usługowe, szkoły i przedszkola sprawiają,
że życie tutaj jest wygodne i komfortowe. Dla wielu osób Huby to wymarzone miejsce do zamieszkania blisko centrum, a jednocześnie z dala od miejskiego zgiełku. Nie brakuje tu także terenów zielonych i miejsc do rekreacji. Parki, skwery i place zabaw zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu, a liczne kawiarnie i restauracje pozwalają spędzać czas w gronie rodziny i przyjaciół. Huby to osiedle z charakterem, które nieustannie przyciąga nowych mieszkańców i inwestorów. Wieloletnia historia, bogata infrastruktura i doskonała lokalizacja sprawiają, że jest to jedno z najbardziej dynamicznych miejsc na mapie Wrocławia.

w programie A słyszałeś, że dziś Pafawak, przemysłowa duma Wrocławia. Historia zakładu, który kształtował miasto przez pokolenia. Pafawak to miejsce, które przez dziesięciolecia stanowiło serce gospodarcze miasta i miejsce pracy dla tysięcy osób. To tutaj powstawały wagony, lokomotywy i tramwaje, które trafiały nie tylko na polskie, ale i zagraniczne tory. Dziś, choć Pafawak nie istnieje już w swojej dawnej formie, jego historia i osiągnięcia wciąż budzą podziw i nostalgię. Historia zakładu sięga pierwszej połowy XIX wieku. W roku 1839 powstała firma Linke Hoffmann Werke, która szybko stała się największym zakładem przemysłowym Wrocławia. Specjalizowała się w produkcji pojazdów szynowych. Od lokomotyw przez wagony kolejowe, aż po tramwaje i specjalistyczne wagony dla kolejek górskich. W okresie I wojny światowej fabryka zaangażowała się także w produkcję zbrojeniową. W jej murach powstawały między innymi samoloty. Druga wojna światowa przyniosła zakładom tragiczną kartę. Na terenie fabryki utworzono obóz pracy przymusowej, w którym wykorzystywano robotników z całej Europy. Produkowano tu pociągi pancerne, części do czołgów, a nawet elementy silników do rakiet. Intensywna działalność zbrojeniowa sprawiła, że podczas oblężenia Festung Breslau fabryka została poważnie zniszczona. Po zakończeniu wojny część wyposażenia wywieziono do Związku Radzieckiego zgodnie z powojennymi realiami politycznymi. Po wojnie zakład przeszedł pod polską administrację. Już w październiku 1945 roku z hali produkcyjnej wyjechała pierwsza węglarka. 3 lata później produkcja osiągnęła imponujący poziom 10 tysięcy wagonów rocznie. W kolejnych latach zakład rozpoczął produkcję tramwajów na potrzeby stolicy oraz szeroką gamę wagonów osobowych i platform kolejowych. Pafawak stał się głównym dostawcą taboru dla polskich kolei i rozpoczął eksport do krajów takich jak Związek Radziecki, Czechosłowacja, Indie, Węgry, Syria, Jugosławia czy Chiny. W latach 50. i 60. zakład zatrudniał blisko 8 tysięcy osób, co czyniło go jednym z największych pracodawców we Wrocławiu. W obrębie rozbudowanego kompleksu funkcjonowały stołówki, żłobki, przedszkola, szkoły przyzakładowe, a nawet własne kino przy ulicy Chociebuskiej. Pafawak nie tylko produkował, ale również dbał o swoich pracowników, zapewniając im szeroko rozumiane zaplecze socjalne. W czasach PRL-u fabryki takie jak Pafawak były nie tylko miejscami pracy, ale także centrami życia społecznego. Pracownicy korzystali z zakładowych domów kultury, klubów sportowych czy ośrodków wypoczynkowych w Sułowie i Karłowie. Ten pierwszy liczył aż 115 domków letniskowych, gdzie wypoczywali pracownicy wraz z rodzinami. W duchu socjalistycznej inżynierii społecznej przy jednym stole w stołówce spotykali się dyrektorzy i robotnicy, a na plażach ośrodków wypoczynkowych opalali się przedstawiciele różnych szczebli zakładowej hierarchii. Z Pafawagiem związane były także sukcesy sportowe. Klub Stal Pafawak Wrocław wydał na świat wybitnego pływaka Marka Petrusewicza, który w latach 50. ustanowił 2 rekordy świata. Był to powód do dumy nie tylko dla zakładu, ale i dla całego miasta. Lata 80. przyniosły kolejne wyzwania. Po sierpniowych strajkach 1980 roku w Pafawagu działały silne struktury Solidarności. Gdy w grudniu 1981 roku wprowadzono stan wojenny, załoga zakładu włączyła się w protesty, które były brutalnie tłumione przez władze. Pafawak stał się jednym z symboli oporu społecznego we Wrocławiu. Transformacja ustrojowa lat 90. radykalnie zmieniła sytuację fabryki. Spadające znaczenie transportu kolejowego, rosnąca konkurencja i zmiany na rynku pracy sprawiły, że zakład musiał szukać nowych dróg rozwoju. W 1997 roku Pafawak został przejęty przez międzynarodowy koncern. Obecnie należy do francuskiej grupy. Dziś na terenie dawnego Pafawagu produkowane są nowoczesne lokomotywy elektryczne, nadwozia, wyposażenie kolejowe oraz ramy wózków pojazdów szynowych. Pafawak to jednak nie tylko historia produkcji i technologii. To przede wszystkim losy ludzi, którzy przez pokolenia związali z fabryką swoje życie zawodowe i prywatne. To opowieść o ambicjach, sukcesach, trudnych chwilach i codziennym wysiłku tysięcy osób. Archiwalne fotografie przypominają o czasach, gdy dymiące kominy, gwarny gwar hal produkcyjnych i rytm zmian wyznaczały życie całych dzielnic Wrocławia. Choć Pafawak przeszedł do historii, jego dziedzictwo wciąż żyje w pamięci mieszkańców miasta. To świadectwo czasów, w których fabryka była nie tylko miejscem pracy, ale także symbolem postępu, nadziei i wspólnoty. Dziś patrząc na dawny teren zakładu, trudno nie poczuć nostalgii za
minioną epoką, która na zawsze wpisała się w historię Wrocławia.

0: programie, a słyszałeś, że tym razem ogród zoologiczny we Wrocławiu. To miejsce, które od ponad półtora wieku fascynuje, edukuje i zachwyca kolejne pokolenia odwiedzających. Położony przy ulicy Wróblewskiego na rozległym terenie 33 hektarów, stanowi nie tylko najstarszy ogród zoologiczny w Polsce, lecz także jeden z najważniejszych ośrodków hodowli i ochrony zwierząt na świecie. Jego historia, bogactwo gatunków oraz wyjątkowa architektura sprawiają, że jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w całej Europie. Wrocławskie Zoo to nie tylko dom dla tysięcy zwierząt, ale również skarbnica zabytkowej architektury. Spacerując alejkami, można podziwiać budynki, które przetrwały próbę czasu i do dziś pełnią swoje pierwotne funkcje. Baszta niedźwiedzi, wzniesiona z czerwonej cegły w połowie XIX wieku, przez długie lata była miejscem ekspozycji niedźwiedzi, dzików, wilków, a w najnowszych czasach sów. Dom dużych drapieżców powstały w latach 70. XIX wieku. Do dziś gości majestatyczne kotowate, choć coraz częściej przenoszone są one na nowoczesne wybiegi. Nie sposób nie wspomnieć o słoniarni z końca XIX wieku, która przez lata była domem nie tylko dla słoni, ale i hipopotamów oraz nosorożców. Budynek ten, znany dawniej jako Dom Gruboskórców, wciąż stanowi jedno z najważniejszych miejsc ekspozycyjnych ogrodu. Pawilon małp, utrzymany w stylu mauretańskim, czy pawilon ptaków, goszczący niezwykle rzadkie gatunki z najodleglejszych zakątków świata, to kolejne przykłady architektonicznych perełek. Na terenie ogrodu znajduje się także drewniana brama w stylu japońskim z początku XX wieku, będąca jednym z wejść do zoo, a także wybiegi i schronienia dla niedźwiedzi, fok oraz pawianów, które niezmiennie pełnią swoje funkcje od lat 30. i 40. minionego wieku. Na kartach historii ogrodu zapisały się niezwykłe sukcesy hodowlane. W końcu XIX wieku we Wrocławiu urodził się pierwszy na świecie tapir malajski. W kolejnych dekadach ogród regularnie odnotowywał narodziny rzadkich i zagrożonych gatunków. Przykładem może być hipopotam karłowaty. W ostatnich latach na świat przyszło tu już kilkoro młodych, a także syczek filipiński, którego przychówek poza Filipinami udało się uzyskać po raz pierwszy właśnie we Wrocławiu. Ogromnym sukcesem jest również hodowla żyraf siatkowanych. Stado składające się z samca i trzech samic regularnie powiększa się o kolejne potomstwo. W 2012 roku urodziła się tu pierwsza w Polsce samica tego podgatunku, a w kolejnych latach dołączyły do niej kolejne młode osobniki. Wrocławskie Zoo jest także domem dla największej na świecie populacji dzioborożca palawańskiego żyjącej w niewoli. A kolejne pisklęta tego gatunku regularnie przychodzą tu na świat. Wyjątkowym wydarzeniem było narodzenie się w ogrodzie kuskusca niedźwiedziego. Po raz pierwszy na świecie w warunkach hodowlanych. Równie imponujące są sukcesy w hodowli manatów karaibskich, takinów złotych, tygrysów sumatrzańskich, gnu białobrodych, leniwców dwupalczastych czy kanczyli filipińskich. Wrocławski ogród jako pierwszy na świecie zarejestrował na kamerze poród przedstawiciela tego ostatniego gatunku. Ogród zoologiczny we Wrocławiu nieustannie się rozwija, inwestując w nowoczesną infrastrukturę i coraz lepsze warunki dla zwierząt. Na szczególną uwagę zasługuje Afrykarium, unikatowy kompleks prezentujący faunę i florę Afryki, wyposażony w oceanarium z podwodnym tunelem, dziedzińcem i licznymi ekspozycjami tematycznymi. To miejsce, które zachwyca zarówno dzieci, jak i dorosłych, pozwalając na bliskie spotkanie z mieszkańcami rzek, jezior i sawan Czarnego Lądu. W ostatnich latach powstały również nowoczesne wybiegi dla niedźwiedzi brunatnych, największe tego typu w Polsce. Wybieg dla rysi i żbików, a także fokarium z basenem o pojemności blisko 1000 m3. Pawilony tematyczne, takie basze jak pawilon Terai dla nosorożców indyjskich, gibnów, mundżaków i jelarangów, czy pawilon Madagaskaru z halą wolnych lotów i ekspozycją nocną, pozwalają na poznanie niezwykłych gatunków z różnych zakątków świata. Nie można zapomnieć o tajemnicach Sahary, nowoczesnej ekspozycji zwierząt z największej pustyni świata, czy pagodzie gibonów będącej domem dla pary gibonów białopoliczkowych i kanczyli filipińskich, rancho z kucami, haflingerami i osłami Poitou, pawilon okapi i świń rzecznych oraz nowoczesne terrarium z motylarnią i zalanym lasem Amazonii. To kolejne przykłady innowacyjnych rozwiązań, które przyciągają tłumy odwiedzających. Wrocławskie Zoo od lat odgrywa ważną rolę nie tylko jako atrakcja turystyczna, ale również jako ośrodek edukacyjny i naukowy. Ogród jest członkiem prestiżowych stowarzyszeń międzynarodowych, takich jak Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów oraz Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Jego działalność była wielokrotnie doceniana zarówno w kraju, jak i za granicą. Zoo obecne jest także w polskiej kulturze. Wspomnienia z wizyt w tym miejscu znalazły swoje odzwierciedlenie w literaturze. Maria Dąbrowska poświęciła mu opowiadanie Poranek w ogrodzie zoologicznym, a przez 3 dekady ogólnopolska telewizja emitowała program Z kamerą wśród zwierząt, popularyzujący wiedzę o mieszkańcach ogrodu. Dziś ogród zoologiczny we Wrocławiu to nie tylko miejsce wypoczynku i rozrywki, ale przede wszystkim przestrzeń spotkania z dziką przyrodą, która inspiruje do refleksji i troski o świat zwierząt. Dzięki połączeniu tradycji, nowoczesności i zaangażowania pracowników, wrocławskie zoo pozostaje jednym z najważniejszych punktów na mapie europejskich ogrodów zoologicznych, przyciągając rocznie setki tysięcy gości z kraju i z zagranicy. To miejsce, w którym historia łączy się z przyszłością, a każdy dzień przynosi nowe odkrycia i niezapomniane wrażenia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: Po reklamie.
6: Słuchasz radia. Gra FM.

programie A słyszałeś, że tym razem nowoczesne przeprawy na mapie Wrocławia, most na Wilczym Kącie i most olimpijski, nowe oblicze Alei Wielkiej Wyspy. Wrocław, miasto o bogatej historii i dynamicznie rozwijającej się infrastrukturze, zyskał w ostatnich latach dwa nowe, imponujące mosty. Most na Wilczym Kącie oraz most olimpijski. Obie przeprawy stanowią kluczowe elementy Alei Wielkiej Wyspy, która odmieniła komunikacyjne oblicze południowych i północno-wschodnich dzielnic miasta, stając się integralną częścią obwodnicy śródmiejskiej. Te monumentalne konstrukcje nie tylko usprawniły ruch, ale również wpisały się w krajobraz Wrocławia jako nowoczesne symbole inżynierii i harmonii z otoczeniem. Most na Wilczym

2023 roku. Inwestycja była częścią większego projektu obejmującego również Most Olimpijski oraz całą Aleję Wielkiej Wyspy, a jej koszt razem z sąsiednimi obiektami wyniósł 234 miliony złotych. Próby obciążeniowe przeprowadzone w lipcu 2023 roku polegały na przejeździe 12 ciężarówek przez nowo powstałą konstrukcję, co miało potwierdzić jej wytrzymałość i bezpieczeństwo. We wrześniu tego samego roku zakończono układanie nawierzchni, przygotowując most do pełnej eksploatacji. Pod względem architektonicznym most na Wilczym Kącie zachwyca swoją łukową konstrukcją, która subtelnie nawiązuje do pobliskiej Kładki Siedleckiej oraz historycznego mostu Zwierzynieckiego. Most harmonijnie wpisuje się w przestrzeń osiedla Wilczy Kąt, będącego częścią dzielnicy Przedmieście Oławskie i stanowi przykład nowoczesnej inżynierii, która szanuje tradycję i lokalną tożsamość. Zaledwie kilkaset metrów dalej nad majestatyczną Odrą rozciąga się Most Olimpijski, wcześniej znany jako Most Wschodni. To jedna z najdłuższych przepraw we Wrocławiu. Jej długość wynosi aż 700 metrów, a szerokość 24 metry. Most został otwarty tego samego dnia, co most na Wilczym Kącie, a jego nazwa została oficjalnie zatwierdzona przez Radę Miejską w czerwcu 2023 roku, inspirowana bliskością legendarnego Stadionu Olimpijskiego. Most Olimpijski położony jest w sąsiedztwie Lasu Rakowieckiego oraz osiedla Bierdzany. Przed jego otwarciem jedyną dostępną przeprawą w tej części miasta był Most Grunwaldzki oraz piesza Kładka Zwierzyniecka. Kolejna możliwość przekroczenia Odry istniała dopiero poza granicami administracyjnymi Wrocławia w Łanach, na trasie wschodniej obwodnicy. Budowa Mostu Olimpijskiego, podobnie jak sąsiedniego mostu na Wilczym Kącie, rozpoczęła się w roku 2020 i trwała do końca 2023 roku. Generalnym wykonawcą była spółka Wrocławskie Inwestycje. Koszt całego przedsięwzięcia obejmującego dwie przeprawy i Aleję Wielkiej Wyspy zamknął się w kwocie 234 milionów złotych. Próby obciążeniowe, które odbyły się w lipcu 2023 roku, polegały na przejeździe 16 ciężarowych samochodów, co miało na celu potwierdzenie wytrzymałości nowoczesnej konstrukcji. Nawierzchnia mostu została ukończona we wrześniu, a już w grudniu przeprawa była gotowa do użytku. Most Olimpijski wyróżnia się wyjątkowo lekką, nowoczesną konstrukcją powstałą dzięki zastosowaniu metody nawisowej, czyli montażu kolejnych segmentów bez konieczności podparcia w trakcie budowy. Cała przeprawa wspiera się na 14 podporach oraz 800 stalowych palach wbitych na głębokość od 6 do 9 metrów. Do budowy wykorzystano 2100 ton stali oraz 15,5 tysiąca metrów sześciennych betonu. Całkowita powierzchnia mostu wynosi 13 845 metrów kwadratowych. Konstrukcja mostu przewiduje po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, a także wydzieloną drogę rowerową. Szczególną uwagę zwrócono na komfort i bezpieczeństwo użytkowników. W wybranych miejscach zamontowano ekrany przyrodnicze, które chronią pieszych przed hałasem oraz zabezpieczają ptaki przed przypadkowym wpadaniem pod pojazdy. Dla miłośników spacerów i podziwiania panoramy miasta przygotowano specjalne wykusze widokowe, z których roztacza się imponujący widok na Odrę i okolice. Most na Wilczym Kącie oraz Most Olimpijski to nie tylko spektakularne osiągnięcia inżynieryjne, ale również ważne elementy strategii rozwoju miasta. Dzięki nim południowe i północno-wschodnie dzielnice zyskały łatwiejszy dostęp do centrum, a ruch samochodowy został znacznie usprawniony. Obie przeprawy będące częścią Alei Wielkiej Wyspy odgrywają kluczową rolę w codziennym życiu mieszkańców, przyczyniając się do poprawy jakości komunikacji oraz podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej tych rejonów. Realizacja tych inwestycji to także przykład dbałości o środowisko naturalne i krajobraz miejski. Nowoczesne technologie budowlane, zastosowanie ekranów przyrodniczych oraz wykuszy widokowych sprawiają, że mosty te nie tylko spełniają swoją funkcję użytkową, ale również wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju. Dziś most na Wilczym Kącie i Most Olimpijski stanowią nieodłączny element panoramy Wrocławia, łącząc tradycję z nowoczesnością i wyznaczając nowe kierunki w rozwoju miejskiej infrastruktury. Dzięki nim Wrocław staje się jeszcze bardziej otwarty, dostępny i przyjazny mieszkańcom oraz gościom odwiedzającym miasto.

Jak Odno to jedno z najbardziej peryferyjnych, a zarazem najszybciej rozwijających się osiedli w południowej części Wrocławia. O nim teraz opowiemy w programie A słyszałeś, że? Położone na granicy miasta sąsiaduje z Brochowem oraz wsią Iwiny na wschodzie, z Wojszycami na północy, a także z Lamowicami Starymi i Żernikami Wrocławskimi na wschodzie i południowym wschodzie. Mimo długiej historii to właśnie ostatnie lata przyniosły Jagodnu gwałtowny rozkwit, który znacząco zmienił charakter tej części miasta. Główną arterią komunikacyjną osiedla pozostaje ulica Buforowa, będąca fragmentem drogi wojewódzkiej numer 395. Trasa ta łączy Wrocław z miejscowościami takimi jak Strzelin, Ziębice oraz Paczków, stanowiąc istotne połączenie zarówno dla mieszkańców Jagodna, jak i dla osób podróżujących do i z centrum miasta. Przez wiele lat zabudowa osiedla skupiała się wokół trzech poprzecznych ulic: Brzozowej, Jagodzińskiej i Dróżniczej. Do dziś w tej części można odnaleźć ślady dawnych struktur urbanistycznych, choć współczesne Jagodno rozciąga się znacznie szerzej, obejmując także graniczne ulice z Brochowem, takie jak Konduktorska, Dróżnicza, Tunelowa, Sygnałowa, Ekspresowa, Zwrotnicza czy Hipolita Cegielskiego. Historia Jagodna sięga początków XX wieku, gdy powstało jako kolonia Brochowa. Nazwa osady Lamsfeld Siedlung została zaczerpnięta od sąsiednich Lamowic Starych Lamsfeld. Po zakończeniu II wojny światowej obie miejscowości, przyfolwarczna wieś Lamsfeld oraz kolonia Lamsfeld Siedlung, otrzymały nazwę Jagodno. Jednakże na skutek nacisków mieszkańców wieś ostatecznie powróciła do przedwojennej nazwy Lamowice Stare, co pozwoliło zachować odrębność w stosunku do kolonii. Przełomowym momentem dla dalszego rozwoju osiedla było przyłączenie obu miejscowości do Wrocławia w roku 1951 wraz z Brochowem oraz Wojszycami. Ten krok otworzył nowy rozdział w historii Jagodna, umożliwiając dalszą rozbudowę i integrację z miejską tkanką. Lata 80. ubiegłego wieku przyniosły budowę kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, który do dziś stanowi ważny punkt na mapie osiedla. Z kolei w dekadę później rozpoczęto realizację chronionego osiedla mieszkaniowego według projektu architekta Franciszka Tołoczki. Nowoczesne dwu-, trzy- i czterokondygnacyjne budynki wielorodzinne odmieniły charakter tej części miasta, przyciągając nowych mieszkańców i stając się symbolem przemian zachodzących na Jagodnie. Prawdziwy boom inwestycyjny nastąpił jednak w 2003 roku, kiedy to przystąpiono do budowy pierwszego z zamkniętych osiedli Cztery Pory Roku przy ulicy Vivaldiego. Ta inwestycja zapoczątkowała falę nowych projektów mieszkaniowych, które w kolejnych latach przyciągały coraz większą liczbę osób poszukujących nowoczesnych lokali z dala od miejskiego zgiełku, a zarazem z dogodnym połączeniem z centrum Wrocławia. O Jagodnie stało się głośno w całym kraju po wyborach parlamentarnych, które odbyły się 15 października 2023 roku. Właśnie tutaj w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 148 odnotowano rekordowe kolejki do lokalu wyborczego. W szczytowym momencie oczekiwało tam nawet około 1000 osób. Ostatni głos oddano kilkanaście minut przed 3 rano 16 października, co uczyniło komisję na Jagodnie ostatnią w Polsce, gdzie zakończono głosowanie podczas tamtych wyborów. W obwodzie tym oddano 2739 ważnych głosów spośród 4125 uprawnionych wyborców. Sytuacja ta była efektem gwałtownego przyrostu liczby mieszkańców w ostatnich 4 latach, który nie znalazł jeszcze odzwierciedlenia w oficjalnych statystykach dotyczących meldunków. W rezultacie faktyczna liczba osób uprawnionych do głosowania niemal podwoiła się w porównaniu z liczbą zadeklarowanych mieszkańców, co spowodowało ogromne przeciążenie lokalu wyborczego mieszczącego się w budynku Rady Osiedla przy ulicy Jagodzińskiej 15. Przestrzeń ta okazała się zdecydowanie zbyt mała, by pomieścić wszystkich chętnych do oddania głosu. W efekcie powstały wielogodzinne kolejki, a niektórzy wyborcy musieli czekać nawet blisko 6 godzin, by wziąć udział w głosowaniu. Ostatecznie frekwencja wyniosła w tym obwodzie 66,4%. Obecnie Jagodno jest symbolem dynamicznych przemian zachodzących na obrzeżach wielkich miast. Osiedle, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu było niewielką kolonią, dziś przyciąga tysiące nowych mieszkańców, oferując im nowoczesne osiedla, dogodne połączenia komunikacyjne oraz rozwijającą się infrastrukturę społeczną. Jednak szybki wzrost liczby mieszkańców generuje również szereg wyzwań.
od konieczności rozbudowy placówek edukacyjnych i usługowych przez poprawę komunikacji zbiorowej, aż po dostosowanie infrastruktury do potrzeb coraz większej społeczności. Doświadczenia z wyborów parlamentarnych 2023 roku pokazały, jak ważne jest przewidywanie i reagowanie na zmiany demograficzne. Władze miasta już zapowiadają kolejne inwestycje, które mają poprawić komfort życia mieszkańców Jagodna i zapewnić im odpowiednie warunki do rozwoju. Przyszłość tej części Wrocławia zapowiada się więc niezwykle dynamicznie, a Jagodno ma szansę stać się jednym z najważniejszych i najlepiej rozwiniętych osiedli na południowych obrzeżach miasta.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.